Резка.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: News.
1: Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
0: SK Music News.
1: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy Teledysk Roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Somber, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
0: SK Music News.
1: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w SC. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem, zainteresowanie jak zawsze w przypadku tej artystki jest olbrzymie.
0: SK Music News.
1: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
0: SK Music News.
1: 30 lat na scenie, a tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów Stay, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii. A potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój pierwszy raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
0: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
2: O, na scenie mój pierwszy raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivię Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy. Gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze. Natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
1: Mój pierwszy dziecięcy hit.
2: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa, w bardzo bliskim czasie, już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
1: Mój pierwszy dorosły hit.
2: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok. Światło nosisz je w sobie. Światło nie zgaśnie, choćbyś chciał. A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
1: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
2: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie ani słowa, Asio. Co z tego każdy się dowie, o. Która, no jest urocza, 97 rok albo 8. Wcieliłam się w Meg i nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Elena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
2: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat i pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki i pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
1: Mój pierwszy raz na festiwalu festiwalu w Opolu?
2: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie, to znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu. I ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance. Ale oczywiście występowały już Notuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły Chłopak. A ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie no po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
2: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
1: Mój pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem.
2: Pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem to był rok 2010, kiedy zostałam zaproszona do jazzowego koncertowego projektu Nasz Chopin Współczesny. I wtedy zaśpiewałam pieśni, między innymi Życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym tak odważna sama. Zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę. Trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
3: Samotnością jestem ja.
1: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
2: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były na pierwszych, królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw papachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
3: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
3: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
3: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
3: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje, ewentualnie historie zasłyszane.
3: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
3: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię. Na pewno numer "Jak pies", tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer "Gdyby nie ty" jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
3: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
3: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
3: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
3: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki. Wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo, dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
3: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
3: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
3: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru. numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
3: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
3: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
3: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
3: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej, z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
3: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
3: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
3: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
3: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
3: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą Krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
3: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
2: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Rusza kolejna edycja Barometru Toruńskiego. Dorośli mieszkańcy Torunia będą mogli podzielić się opinią m.in. o komunikacji miejskiej, czystości czy ofercie spędzania wolnego czasu. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Miasto potrwa do końca października. A po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę miejską. Znajdziecie ją pod adresem torun.pl.
2: SK Toruń.
4: Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Choć do Weekendu Cudów zostało jeszcze dużo czasu, to jednak przed przyszłym pomagierem Świętego Mikołaja sporo wyzwań. Zanim zostaniecie toruńskim wolontariuszem, czeka szkolenie. Dlatego nie warto zwlekać z zapisami. A jak wygląda to w praktyce? O to pytała nasza reporterka Marta Łazarska, która gościła w naszym studio Ewelinę Jagiełkę, liderkę rejonu Toruń Staromiejskie, oraz Basię Rumińską, koordynatorkę regionalną w Toruniu.
5: Startujemy z rekrutacją do Szlachetnej Paczki. Poszukujemy teraz wolontariuszy, którzy pomogliby przy całym procesie, który prowadzi ostatecznie do Weekendu Cudów w połowie grudnia. Dnia. Ja się zapytam, kogo tak naprawdę szukacie?
6: Osób otwartych, osób chcących się uczyć i chcących zrobić coś dobrego dla innych i też dla siebie.
5: Dużo takich osób udało się zrekrutować w Szlachetnej Paczce już w poprzednich edycjach?
7: W poprzedniej edycji działało z nami 77 wolontariuszy. W ubiegłej edycji pomogliśmy około 200 rodzin w całym Toruniu.
5: Myślę, że większość naszych słuchaczy wie bardzo ogólnie, czym jest Szlachetna Paczka, ale ja chciałam zapytać, czym dla Was jest ta inicjatywa?
7: Dla mnie rola wolontariuszki Szlachetnej Paczki jest najpiękniejszą rolą, bo dzięki niej uczę się codziennie uważności, wdzięczności i pokory.
5: Dlaczego zdecydowałaś się, żeby przyjść, spróbować swoich sił właśnie w Szlachetnej Paczce? Co cię zmotywowało do tego, żeby zacząć swoją przygodę z czerwonymi koszulkami?
6: Zaczęło się zupełnym przypadkiem, bo miałam 16 lat, miałam bardzo dużo wolnego czasu, szukałam dla siebie wolontariatu i wyskoczyło mi gdzieś ogłoszenie, że poszukuję wolontariusza do Szlachetnej Paczki, więc zaczęło się zupełnym przypadkiem. Zostałam przez ludzi, zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
5: Czym zajmuje się wolontariusz Szlachetnej Paczki w Toruniu?
6: Głównym zadaniem wolontariusza jest nawiązywanie właśnie tego kontaktu z rodzinami potrzebującymi, no bo tak naprawdę to wolontariusz jest tą osobą, która te rodziny odwiedza, rozmawia z nimi, przede wszystkim nawiązuje tą całą relację. Później utrzymuje też kontakt i relacje z darczyńcami, którzy przygotowują paczki dla tych rodzin, więc rola wolontariusza jest bardzo, bardzo istotna.
5: No to ja chciałam zapytać, czy są takie cechy uniwersalne albo przydatne, którymi taki wolontariusz mógłby się odznaczać? Czy jakieś cechy charakteru sprawiają, że jest się idealną osobą do Szlachetnej Paczki, jak już mielibyśmy tak rekrutować?
7: Tak naprawdę nie wymagamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o wolontariat. Dla dla nas najważniejsze jest, że osoba, która dołącza do nas, chce pomóc innym, ma empatię w sobie, no i też ukończone 18 rok życia, bo tutaj też jest ważne, że do naszego wolontariatu może dołączyć osoba pełnoletnia, tak? A wszystkiego innego tak naprawdę my nauczymy, więc najważniejsze jest to, żeby chcieć pomagać właśnie innym, no i mieć oczywiście też troszkę wolnego czasu, tak?
5: Jak wygląda proces zgłaszania się do wolontariatu Szlachetnej Paczki w Toruniu? Jakie opcje mamy, czyli gdzie możemy się zgłosić, w jakie rejony, nie wiem jak to, okręgi możemy się zgłaszać i co się dzieje dalej?
7: Aby zostać naszym wolontariuszem, wystarczy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać swój formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu formularza skontaktuje się z kandydatem specjalista do spraw rekrutacji wolontariuszy, który umówi się na rozmowę rekrutacyjną. Po odbyciu tej rozmowy rekrutacyjnej kandydat na wolontariusza podpisze umowę i ostatnim etapem rekrutacji będzie warsztat wdrożeniowy, który jest obowiązkowy w tej roli. W Toruniu mamy 6 rejonów, do których można dołączyć. Jest to Toruń Lewobrzeże, Rubinkowo, Mokre, Staromiejskie, Uniwersytet i Wrzosy.
5: Ta rejonizacja jest w jakiś sposób ważna, czy możemy, nie wiem, mieszkając w jednej części miasta, ruszyć pomagać w innej, bo po prostu logistycznie nam jest łatwiej, krótko mówiąc.
7: Możemy wybrać dowolny rejon, gdzie chcemy działać. Tak naprawdę niekoniecznie tam, gdzie mieszkamy, tylko gdzie po prostu chcemy odwiedzać potrzebujące rodziny. Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego. To od nas zależy, jaki rejon działania wybierzemy i gdzie chcemy pomagać potrzebującym rodzinom.
5: To powiedzmy jeszcze trochę o tych szkoleniach wdrażających. Czego jako wolontariusze tam będziemy się uczyć?
7: Warsztat wdrożeniowy jest kolejnym etapem przygotowania wolontariusza do odwiedzania potrzebujących rodzin. Dlatego je prowadzimy, żeby jak najlepiej przygotować naszych wolontariuszy do pracy wolontariuszy.
5: A jeszcze, jeżeli są wśród nas osoby, które zastanawiają się, czy będą miały odpowiednio dużo czasu, żeby takim wolontariuszem zostać, to możecie jakoś określić to, ile czasu powinniśmy poświęcić na wolontariat, tak żeby no, pomagać efektywnie i wiedzieć, że po prostu jesteśmy tam, żeby robić coś dobrego przez no, najbliższe kilka miesięcy.
6: Każdy wolontariusz tak naprawdę poświęca taką ilość czasu, jaką ma i jaką sam sobie wybierze. Jedyne, co jest narzucone, to właśnie przejście warsztatu wdrożeniowego tak naprawdę, a samo odwiedzanie rodzin, ilość tych spotkań, w sensie rodzin, które wolontariusz na siebie bierze i terminy tych spotkań też wszystkie zależą od wolontariusza, także jest to bardzo elastyczne czasowo. Jak ktoś chce się bardzo zaangażować i ma bardzo dużo wolnego czasu, to jak najbardziej, ale jak ktoś ma 2-3 godziny wolne w tygodniu i chce je poświęcić, to też jest jak najbardziej okej. Okay.
5: Weekend cudów to też taki magiczny czas, nie tylko dla rodzin, które są obdarowywane. Tutaj też piękna zawsze parada towarzyszy całemu weekendowi. Ja chciałam też zapytać Was jako wolontariuszki ze stażem, czym dla Was jest ten weekend cudów? Jak Wy myślicie o tym jednym takim weekendzie przedświątecznym właśnie w grudniu?
7: Dla mnie weekend cudów to jest najpiękniejszy moment. To są takie emocje, które nam towarzyszą jako wolontariuszom. To są emocje, kiedy spotykamy się ze wszystkimi wolontariuszami, z liderem naszego rejonu, z darczyńcami. W tych dwóch magicznych dniach weekendu cudów, czyli tym grudniowym czasie, kiedy tak naprawdę dzieją się cuda. To jest nie do opisania. Momenty, kiedy wręczamy rodzinie tą całą zakupioną pomoc przez darczyńców, to jest coś, co jest najpiękniejsze w roli wolontariusza.
6: Weekend cudów to jest bardzo emocjonujący czas, ponieważ cała nasza praca z kilku tak naprawdę miesięcy, cały ten nasz wkład z kilku miesięcy naszej pracy jest wynagradzany. W ten sposób się kumuluje wszystko tak naprawdę w jeden weekend i tych emocji i wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo.
5: Oczywiście, jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem, to odsyłamy na stronę Szlachetnej Paczki. Tutaj myślę, że wszystko co do rejestracji zostało wyjaśnione, ale też zachęcamy mieszkańców do tego, żeby takimi mikołajami sami zostali, żeby sprawdzali rodziny, które wy też sprawdzacie, które są osobami w potrzebie, których historii historie są zawsze opisane i konkretne potrzeby, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzili, no i zostali takimi Mikołajami razem z wami, elfami, i sprawiły, że te święta dla niektórych będą naprawdę wyjątkowe.
7: Już dziś ogromnie zachęcamy do tego, żeby zostać darczyńcami dla jednej z naszych potrzebujących rodzin w Toruniu.
4: Baza rodzin będzie otwarta do 14 listopada, a wszystkie szczegóły dotyczące działania i wolontariatu znajdziecie na szlachetnapaczka.pl.
2: SK Toruń.
4: W Toruniu mamy wiele parków kieszonkowych. Wśród nich znajdziemy holenderski, grecki czy francuski. Jednak jeden z nich się wyróżnia przede wszystkim swoją lokalnością. To Park Polski na chełmińskim przedmieściu. Nawiązuje on do Chełmionki, jej historii i przede wszystkim lokalnej artystki Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej. O tym, jak powstał park i czym jest dla mieszkańców chełmińskiego przedmieścia, w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak opowiedziała nam Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
8: Jeżeli chodzi o ideę parków kieszonkowych, to ich liczba powstała w ramach projektu, zgodnie z którym te parki musiały nawiązywać do jakiegoś kraju. I rzeczywiście w tym miejscu, o którym my mówimy, przy szosie chełmińskiej 75, miał powstać park japoński. My jako zarówno Stowarzyszenie, jak i Rada Okręgu Chełmińskie wyraziliśmy swój sprzeciw, uważając, że Chełmionka jest tak specyficzna, jest tak polska, że tu ma pojawić się roślinność rodzima. I przede wszystkim nie tylko ma się pojawić, ale my w Chełmionce robimy wszystko, żeby wykorzystać potencjał z tych rzeczy, które już są. Uważamy, że nie trzeba tworzyć tych parków zupełnie od początku i nasadzać ich roślinnościami, o które później trzeba dbać, bo jak nie, to zupełnie nie wygląda i nie prezentuje się, ale trzeba po prostu jako bazę wykorzystać to, co jest, uzupełnić, uporządkować, nawodnić, oświetlić i mamy wtedy efekt taki, jaki jest, więc u nas ciągle nazywa się to park w nawiązaniu do kraju, natomiast w naszym przypadku jest to Polska i park w tej chwili się nazywa Park Polski. My jako stowarzyszenie je określamy imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, natomiast jeszcze do końca nie zostało to usankcjonowane. Oczywiście są już jej wspomnienia i pamiątki i jej kroki, jej ślady w całym parku, natomiast chcemy iść o krok dalej. Chcemy jako stowarzyszenie, liczymy, że również z Radą Okręgu Chełmińskie, wystąpić o usankcjonowanie przez Radę Miasta i oficjalne nazwanie parku Parkiem Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
9: Powiedzmy też trochę więcej o samej artystce. Już pani wcześniej też wspominała, jak rozmawialiśmy, że konsultowaliście się z rodziną, żeby rzeczywiście ten park nawiązywał nie tylko do jej twórczości, ale też do jej osoby po prostu.
8: Tak, ja uważam, nie tylko, że uważam. Jeżeli chodzi o Małgosię, to jest to osoba, którą, jak myślę o niej, zamykam oczy, to widzę takiego anioła unoszącego się nad ziemią. Ona była taka drobna, wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka i naprawdę całym sercem kochała starą Chełmionkę i robiła wszystko, żeby ją uwiecznić. Jest i poezja liczna. Są też liczne obrazy pokazujące Chełmionkę. Zarówno są tam zaprezentowane budynki, które niestety już nie istnieją. Pojawiają się budynki, które jeszcze są i oby były jak najdłużej. Od razu tu zaznaczę, że jeżeli chcemy obejrzeć oryginały tych obrazów, to one znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, które za każdym razem, ilekroć organizujemy inicjatywę nawiązującą do Małgosi, to Muzeum Etnograficzne za każdym razem z nami współpracuje, zezwalając nam na wykorzystanie tych wizerunków, za co jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni.

0: to, co robimy zarówno w stowarzyszeniu, jak i w Radzie Okręgu, to jest po prostu sprawianie, że osoby, które tutaj były, działały, nie zostaną zapomniane, bo na tym naprawdę bardzo nam zależy, gdyż to jest coś, co buduje tożsamość lokalną, która, no, która jest bardzo ważna.
1: Mogą skorzystać z tego miejsca i mieszkańcy, ale też mogą zobaczyć je turyści, no bo tak naprawdę do Szosy Chełmińskiej 75 ze Starówki nie jest tak daleko.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Spacerkiem to jest 10 minut, maksymalnie idąc po prostu prosto od Starówki Szosą Chełmińską. Natomiast jest też połączenie zarówno tramwajowe, tramwaj trójka i szóstka, jak też połączenie autobusowe, na pewno autobus 27, chyba jeszcze 32. Natomiast ja zachęcam do spacerku, bo przy okazji są Państwo w stanie zobaczyć jeszcze kilka tych budynków z muru pruskiego, które się ostały, więc na pewno będzie to spacer przyjemny, a nagroda jest wyjątkowa, bo są to chwile w tym fajnym, cudownym, historycznym, kulturalnym parku. Wkrótce liczę imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
1: Właśnie, bo po drugiej stronie, teraz jak tam sięgam pamięcią Szosy Chełmińskiej, możemy na przykład zobaczyć od razu murale, które powstały na budynkach, więc to może też być taki początek drogi po chełmińskim przedmieściu.
0: Oj, zdecydowanie, tak jak tu pani wspomina, zapomniałam adresu tego budynku, jest to też coś, w co byliśmy zaangażowani, jeżeli chodzi o uroczyste otwarcie. Jest to mural, który powstał bazując na twórczości Mieczysława Wilczewskiego i jego obrazie. Jest to tak zwana alegoria Chełmionki i ten mural tak naprawdę w takiej w pigułce nam pokazuje historię Chełmionki, więc zdecydowanie, jak Państwo pojawią się w parku, to proponuję przejść później przez pasy na drugą stronę, kilka kroków i zobaczycie to wyjątkowe dzieło artystyczne, które również nam pokazuje, jak wyglądała Chełmionka, jak była cudowna. Ja myślę, że warto się zapoznawać z historią lokalną, gdyż jest to coś takiego wyjątkowego, czego nie zobaczymy gdzieś indziej, tak? Każdy z okręgów i dzielnic ma swoje historie. My jako Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam robimy wszystko, żeby tą bogatą historię na Chełmionce po prostu odtworzyć. Idzie to powoli, idzie to krok po kroku, ale jest już mural, jest już park. Co roku jest Święto Chełmionki, na którym przedstawiamy plansze historyczne pokazujące dzieje Chełmionki tak naprawdę od XIII wieku, więc historia ma przeszłość ogromną i co planujemy? Na pewno nie poprzestaniemy na parku. Zrobimy wszystko, żeby tych atrakcji na Chełmionce, które właśnie nie tylko mieszkańcy, ale i turyści są w stanie zobaczyć i poeksplorować.
2: Park Polski na Chełmińskim Przedmieściu znajdziecie przy Szosie Chełmińskiej 75, kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Bema.
3: Eska Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści z regionu. W gabinetach kujawsko-pomorskich lekarzy pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta.
4: Tak jak zaczynałam pracę na swoim oddziale w 2017 roku, osoby w granicach 30 roku życia były pewnym ewenementem. Teraz coraz częściej ich hospitalizujemy, także 20-parolatków. Widocznie przesuwa się granica wieku, kiedy do tych ostrych incydentów wieńcowych dochodzi.
2: Mówiła dr Agata Kosobucka-Ozdoba ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
3: SK Toruń.
2: Młodzi Razem, czyli organizacja młodzieżowa Partii Razem, zbiera w Toruniu podpisy pod petycją. Dotyczy ona darmowej komunikacji dla młodych w mieście Kopernika. O powodach powstania petycji i o ocenie komunikacji miejskiej w Toruniu mówią Ania Moch i Bartosz Chodyniecki z Młodzi Razem.
5: Witamy Państwa na naszej konferencji prasowej w sprawie petycji odnośnie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla uczniów wszystkich typów szkół oraz studentów uczelni do ukończenia 26 roku życia zamieszkałych na terenie Torunia lub pobierających naukę w szkołach albo odbywających studia na uczelniach mających siedzibę na terenie Torunia oraz dzieci do rozpoczęcia wieku szkolnego. Zacznijmy od tego, czemu postanowiliśmy rozpocząć taką petycję. Mówiłem, tak jak wiadomo, w tym momencie Urząd Miasta planuje rozbudowę sieci trakcyjnej i tak się składa, że w czerwcu byliśmy na konsultacjach, gdzie byliśmy poruszeni tym, że tak naprawdę zostawiono temat ceny biletów, które są tak ważne dla osób młodych, młodzieży, studentów całkowicie. Dlatego postanowiliśmy wszcząć petycję i z początkiem lipca zaczęliśmy zbierać podpisy pod petycją, co trwało zresztą 3 miesiące.
6: Nasza petycja okazała się wielkim sukcesem, gdyż udało nam się zebrać ponad 3000 podpisów, nie tylko od osób młodych, ale także od starszych, tak, które również widzą problem w

0: tym, że rosnące koszty życia dobijają młodych ludzi. Dowodem na zasadność naszej petycji jest fakt, że w Konstytucji, według artykułu 70 ust. 1, każdy ma prawo do nauki, a w artykule 70 ust. 4 napisane jest, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, tworząc i wspierając systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. W związku z tym samorząd miejski ma w obowiązku podejmować działania, które będą ułatwiać młodym ludziom codzienne korzystanie z edukacji. Swobodny dostęp do transportu publicznego jest warunkiem niezbędnym do spełniania tych warunków.
1: Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla młodzieży nie byłoby w Polsce zupełnie czymś nowym, ponieważ takie rozwiązania przewidział Wrocław, gdzie uczniowie szkół i młodzież do ukończenia 21 roku życia mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Warszawa również wprowadziła darmowe bilety dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W Szczecinie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszkających na terenie miasta również spotkamy takie darmowe bilety. Dlatego naprawdę sprawdziliśmy to i okazuje się, że 2,30, jeżeli chodzi o najtańszy bilet ulgowy, jest drugą co do wysokości cen biletów stawką wśród wszystkich miast wojewódzkich. Przebija nas jedynie Poznań. I zgadza się, 2,30 to cena za 60 minut transportu, natomiast zapłacimy tyle samo, niezależnie od tego, czy przejazd będzie trwał 5 minut, czy 60 minut. To jest też duży problem. Jeżeli chodzi natomiast o cenę biletów semestralnych, no to kosztują na wszystkie linie dziennie-nocnie 284 zł. Taka jest stawka, czyli wychodzi trochę mniej niż 600 zł za rok w porównaniu do bydgoskich 100 zł. Dlatego liczymy na to, że Urząd Miasta i władze odpowiedzą na naszą petycję, ponieważ zgadza się z nami wiele osób młodych i starszych, rodziców, którzy widzą to, że faktycznie te koszty są wysokie i chcąc poprawić sytuację finansową osób mieszkających tu, chcemy również, żeby miasto zainwestowało w młode osoby, ponieważ jako miasto uniwersyteckie sądzimy, że jest to priorytet, nie wspominając o rosnących kosztach dla studentów.
0: A jednym z tych kosztów są rosnące ceny akademików. Dając dla przykładu, jednoosobowe pokoje wzrosły z około 600 zł do około 880, dwuosobowe z 480 do 660, a trzyosobowe z 400 do 440. Te koszty już są dobijające dla studentów, a kiedy dołożymy jeszcze fakt, że brakuje w naszym mieście tanich stołówek, a także transport miejski jest również bardzo drogi, jak wspomniała koleżanka. Są to koszty, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w naszym mieście.
1: Nie zapominajmy, że Toruń jest miastem kultury. Te koszty mogą być przeznaczone na żywność, na kulturę, na doedukowanie swoich dzieci w różnych placówkach. Także naprawdę sądzę, że dużo sposobów znajdzie się na to, żeby tę kwotę przeznaczyć na właśnie doedukowanie swoich dzieci i na zapewnienie im lepszej przyszłości.
0: Komunikacja miejska w Toruniu już teraz jest nierentowna. MZK zarabia na siebie tylko 49,5 miliona złotych około, z czego miasto dokłada do tego już ponad 80 milionów złotych. Z naszych obliczeń koszt prowadzenia bezpłatnych biletów dla uczniów i studentów mógłby wynosić około 20 milionów złotych rocznie, może trochę wyżej. Więc nie jest to wydatek jakiś niewyobrażalny, zważając w szczególności na to, że może on realnie pomóc uczniom i studentom w naszym mieście, które promuje się jako miasto kultury, a jednak dla najmłodszych osób, które najwięcej mogą z tego skorzystać, po prostu nie mają pieniędzy, by mogły.
1: Zdajemy sobie sprawę tego, że nasze rozwiązanie to kilkanaście czy tam 20 milionów złotych mniej przychodów ze sprzedaży biletów, ale miasto jednak znajduje pieniądze na to, żeby inwestować w wydarzenia, jak na przykład Camera Image, jak na przykład imprezy sylwestrowe. Szczerze uważamy, że ta suma będzie inwestycją w zatrzymanie młodych w mieście. Jak wiadomo, są problemy. Studenci przyjeżdżają tutaj studiować, wyjeżdżają, bo w Toruniu po prostu nie ma dla nich szansy. Będzie to również szansa na pokazanie przez prezydenta i przez Urząd Miasta, że zależy im na młodym pokoleniu i jest to inwestycja, która przełoży się na komfort życia niż reklamowanie innych inwestycji. Także sądzimy, że tutaj przede wszystkim inwestowanie w młodych jest priorytetem. Też warto zaznaczyć, że nie jesteśmy jedynym miastem, nie jesteśmy jedynym okręgiem młodych razem, którzy walczą. W Poznaniu, tak jak wspomniałam, najdroższe bilety, również ponad 2000 osób złożyło podpisy pod petycją. W Opolu i Bielsko-Białej również takie działanie zostało wystosowane.
2: Młodzi razem petycje w Urzędzie Miasta Torunia mają zamiar złożyć w przyszłym tygodniu. Do tego czasu podpisy nadal są zbierane w formie online.
3: SK Toruń.
2: Sześć premier czeka na mieszkańców Torunia w Teatrze Wila Machorzyce. Sezon 2026-2027 rozpocznie się premierą już 2 października pod tytułem Titus Andronicus. Z kolei jego hasło programowe brzmi Jesteśmy z Wami. Szerzej mówi o nim dyrektorka teatru Renata Darejczyk.
4: Jesteśmy z Wami w tejże
3: rzeczywistości, która nas otacza, nie zawsze najbardziej takiej, której byśmy oczekiwali i chcieli, bo rzeczywistość jest z dnia na dzień coraz trudniejsza, ale jesteśmy z Wami po to, żeby tą rzeczywistość analizować, przyglądać jej się, sprawdzać, jaka jest kondycja człowieka, nasze zachowania, co wpływa na nas, jak wpływają współczesne media, jak wpływa na nas AI, jak wpływa na nas telewizja, jak wpływa na nas wojna, która jest właściwie permanentnie obecna w naszym życiu. I każda z premier i te sztuki, które mamy już w repertuarze, są pretekstem i przestrzenią rozmowy do tego, żeby lepiej zrozumieć to, w jakim momencie przyszło nam żyć.
2: Piotr Ratajczak, zastępca dyrektora do spraw artystycznych, w tym sezonie wyreżyseruje spektakl pod tytułem Pacyfiści. Skąd taki wybór? O to pytała nasza reporterka Maria Nowak.
4: Dlatego, że on obnaża klasę średnią i pokazuje pewne zakłamanie, które gdzieś wszyscy w sobie mamy. Znaczy, wygłaszamy pewne poglądy, które są dla nas wygodne, które są modne, a niekoniecznie posługujemy się nimi w życiu, a w trudnych momentach emocjonalnych czasem jesteśmy zaprzeczeniami tych poglądów, więc ja bardzo lubię penetrować jakby stan dzisiejszej klasy średniej, więc Marek Modzelewski jest właśnie takim jednym z najwspanialszych dramaturgów, którzy opisują tą dzisiejszą klasę średnią i zdarzyło mi się już realizować jedną sztukę Marka, więc tym bardziej z wielką radością. Miałem nawet okazję wczoraj rozmawiać z Markiem, który bardzo cieszy się na premierę, przyjedzie do nas i na pierwszą próbę, i na premierę, także będzie można też z nim porozmawiać o tym, jak on też konstruuje te swoje światy.
5: Pacyfiści to, jak wcześniej mówiłeś, towarzyskie spotkanie dwóch par i też kolejna premiera będzie o parze. Tutaj chodzi o współczesne małżeństwo i spektakl pod tytułem Stan posiadania.
4: No tak, tak, bo to wydaje mi się, że to wszystkich gdzieś dotyczy, interesuje, definiuje. W przypadku Modzelewskiego jest to spotkanie dwóch par rodziców, którzy spierają się o swoje dzieci. Znany schemat, bo znamy chociażby z takiej sztuki Rzeź na przykład. Tutaj to jest w zupełnie innym kierunku poprowadzone, ale w sposób niezwykle atrakcyjny, śmieszny i straszny, mówiąc najprościej. A w drugim przypadku Stan posiadania to jest bardzo odległa i luźna inspiracja kultowym filmem Sprawa Kramerów. Opowiada historię małżeństwa, które się rozpada, z którego odchodzi kobieta, żona, mąż, bohater zostaje ze swoim dzieckiem i próbuje sobie poradzić w tej dla nas jednak mimo wszystko kontrowersyjnej kulturowo sytuacji. I wydaje mi się, że to warto o tym gdzieś dzisiaj porozmawiać i pomyśleć sobie, co w naszym świecie nie funkcjonuje i jak sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami.
5: Na początek sezonu nie zabraknie również klasyki. Mamy i Szekspira, i Homera.
4: Tak, to będą, podejrzewam was, bardzo spektakularne wydarzenia. Marcin Liber, który jest bardzo doświadczonym reżyserem, robi imponujące, wielkie przedstawienia. Tym razem robi przedstawienie według Tytusa Andronikusa, rzadko wystawianego w polskim teatrze tekstu, znanego chyba najbardziej z filmu z Anthony Hopkinsem. To jest sztuka, w której najwięcej trupów pada w całej twórczości Szekspira. Tutaj Marcin Liber, opowiadając o takiej medialnej rzeczywistości, o pewnym show, który się dzieje na naszych oczach, w sieci i na ekranach telewizorów, sięgnął po mistrzów wrestlingu, szalenie popularnej w Ameryce dyscyplinie sportu, właściwie nie, sportu, nie sportu. I mamy tutaj prawdziwych mistrzów wrestlingu, którzy wspólnie z aktorami będą tą przemoc potraktowaną właśnie w charakterze show i bardzo umownie odtwarzać nam na scenie. Poza tym chór kobiet, który będzie komentował, zapowiada się naprawdę wielkie widowisko i jestem bardzo szczęśliwy, że też takim atrakcyjnym widowiskiem możemy opowiadać o tym, co się dzieje u nas, czyli o manipulacjach medialnych, o wszechobecnej w mediach wojnie i tym światem, który nas cały czas terroryzuje swoim niepokojem. To pierwsza rzecz, a druga, tu jestem też bardzo, bardzo szczęśliwy, podekscytowany, bo Kamil Białaszek jest fantastycznym młodym reżyserem, niezwykle docenianym i popularnym dzisiaj. Chwilę wcześniej zrealizował Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a jeszcze chwilę wcześniej Pana Tadeusza w wersji rapowanej w Teatrze Polskim w Poznaniu. Oba spektakle spotkały się z taką niezwykłym rezonansem i taką wielką żarliwością w odkrywaniu talentów polskiego teatru. I Kamil Białaszek przyjeżdża do nas i będzie realizował własną autorską wersję Iliady Homera. Co to znaczy własną autorską wersję? A to znaczy, że pewnie napisze własny scenariusz, luźno inspirując się. Z tego co wiem, to jest tam Achilles na przykład, ale też jest mnóstwo postaci z naszego dziś świata medialnego i zawsze to są bardzo ważne wypowiedzi generacyjne. Coś, na czym też bardzo zależy mi w teatrze, naszym Teatrze Chorzycy, że zapraszamy artystów, którzy opowiadają też o świecie, który odbierają przez swoją wrażliwość i przez swoją pokoleniowość.
6: Dopytam jeszcze na koniec o nowego aktora.
3: aktora.
4: Mamy nowego aktora, Konrad Żygadło, absolwent Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Ja miałem okazję z Konradem pracować kilka razy na różnych scenach polskiego teatru. Super zdolny młody człowiek, więc mam nadzieję, że znajdzie swoje miejsce tutaj w Teatrze w Toruniu.
2: Z kolei dyrektorka Renata Derejczyk mówi o największym wyzwaniu nadchodzącego sezonu.
3: Myślę, że wbrew pozorom tak to się złożyło, że premiera, którą otwieramy ten sezon, czyli Tytus Andronikus w reżyserii Marcina Libera, może być absolutnie spektaklem, który z różnych powodów jest bardzo blisko tego, co dzieje się teraz z nami. Bo mimo tego, że historia Szekspira, można powiedzieć, antyczna, to okazuje się, że to, co Szekspir opisał dawno temu, przystaje bardzo dobrze i jest jakby bardzo dobrym komentarzem czy próbą zrozumienia, dlaczego zło jest tak permanentnie obecne wokół nas. To jest też bardzo dobre, ponieważ Maciej Stroiński przygotował nam nowe tłumaczenie tego tekstu i powiedziałabym, że ono też bardzo tak dobrze przystaje do tej rzeczywistości i do komentarza wojny, która toczy się obecnie.
2: Dyrektorka wspomina również, że Teatr Wile Machorzycy w Toruniu w niedalekiej przyszłości będzie musiał przejść remont.
3: Cały czas pracujemy nad przygotowaniem teatru do remontu, natomiast ponieważ są to duże, bardzo duże wyzwania i finansowe, ale też czasowe, więc w tym momencie jesteśmy na etapie wyboru dopiero firmy, która będzie robiła projekt tego remontu. Jak przejdziemy ten pierwszy etap, myślę, że to będzie w trakcie tego sezonu. Rozpiszemy kolejny przetarg na wykonawcę. W momencie, kiedy wybierzemy, będziemy mieć zabezpieczone środki. Myślę, że dopiero przystąpimy do remontu, więc ta perspektywa czasowa to jest de facto jeszcze, myślę, że kolejny sezon dopiero. To jest generalnie remont całego zaplecza teatru, czyli odświeżenie, bo o ile ta część, która jest dla widzów, została właśnie w trakcie pandemii wyremontowana, o tyle garderoby, pracownie, wszystkie ciągi komunikacyjne, nasze podscenie, niestety takiego liftingu od wielu, wielu lat nie przeszło. Więc to de facto jest bardzo duży remont, kompleksowy i on będzie powodował to, że mimo, że jakby sama widownia nie będzie remontowana, to jednak będzie potrzeba zamknięcia sceny na kilka miesięcy po to, żeby właśnie to zaplecze sceniczne plus samą scenę, bo na samej scenie też będziemy wymieniać kilka rzeczy technicznych. To jest taki rodzaj planu dość długoterminowego.
2: W sezonie 2026-2027 w Teatrze Wile Machorzycy będzie również kontynuowany cykl czytań scenicznych. Tym razem pod hasłem Działa czy nie działa?
6: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Muzeum Ziemiaństwa powstaje na kujawsko-pomorskiej ziemi. Konkretnie w Nawrze, małej wsi w powiecie toruńskim w gminie Chełmża. W Nawrze znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Sam pałac zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego został zbudowany w latach 1798-1805 dla Konstantego Kruszyńskiego, a następnie przebudowany na potrzeby rodziny Szczanieckich. Z kolei w czasie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców. Ostatecznie rodzina Szczanieckich przekazała go samorządowi województwa. Obecnie pracami nad obiektem zajmuje się Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła pałac w Nawrze. O trwających pracach i planach dotyczących Muzeum Ziemiaństwa rozmawiała z marszałkiem Piotrem Cełbeckim.
7: Jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, pomimo wielkiego stopnia skomplikowalności tych prac. Jeśli popatrzymy na wykończenie wnętrz, czyli odtworzenie fresków, to naprawdę benedyktyńska, to mało powiedziane, praca. Właściwie z fragmentów zachowanych fresków, odkrytych pod wieloma warstwami różnych farb i tak dalej. Często bardzo niewielkich fragmentów. Odtworzona jest właściwie w oryginalnym kształcie historia tego wystroju. Przepiękne rozety, jesteśmy w jadalni, najbardziej reprezentacyjnym chyba miejscu pałacu, gdzie konserwatorzy kropka po kropce odtwarzają freski tak, aby one były wierne i też były w taki taki sposób otworzone, aby przemawiały duchem czasów. To znaczy mamy wrażenie, że to jest odnowiona, ale i wielodziesięcioletnia czy setletnia praca i ta iluzja, to złe słowo, ta praca konserwatorów polegająca na tym, że odtwarzamy tak, jakby rzeczywiście ten obiekt miał setkę lat co najmniej, świadczy o kunszcie i profesjonalizmie tych, którzy to wykonują. Więc szacunek i tempo, 80% prac zaawansowanych, ale i jakość jest po prostu niesamowita i tutaj chylę czoła wszystkim, którzy te prace wykonują. Co do tych najbardziej widocznych, czyli na zewnątrz, park, wszystkie budynki, jest ich tutaj w sumie 5, które jednocześnie są odnawiane, właściwie odbudowywane od zera w niektórych przypadkach. Czy wyposażenie, tak jak lodownia, czy oranżeria, nie, inspekty, to się nazywają takie miejsca, dawne szklarnie tak nazywane, przydworskie, nie tylko zresztą, więc no to wszystko przywracamy życiu i historii, więc już wiosną w przyszłym roku, kiedy zostaną te prace ostatecznie zakończone, oddamy do użytkowania. Pałac w Nawrze, rozpocznie się działalność już Muzeum Ziemiaństwa imieniem rodziny Szczanieckich. Te budynki będą przemawiać historią, duchem czasów, z ich świetności. No i cóż, no taka refleksja, proszę zwrócić uwagę, że dziś odnawiamy to, co przez głupotę, wojny, różne inne historie zniszczyliśmy jako społeczeństwo, czy nasi wrogowie, okupanci, a dziś próbujemy i mam nadzieję z dobrym efektem odpokutować i oddać ponownie to miejsce współczesnej historii i przyszłości. To jest taka refleksja ogólna. Nasza historia zostawiła bardzo wiele takich miejsc, śladów w regionie. Jeżdżę po województwie. Ostatnio byłem w Lubrańcu. Przepiękny pałac, tym razem rodziny Grodzickich. Tak, jesteśmy zainteresowani również odnową w podobny sposób tego miejsca. Zresztą bardzo bliźniaczego w jego architekturze i sposobie funkcjonowania jak tutaj. I chyba za tamten pałac się zabierzemy. Po prostu musimy to robić. Prace z muzeum są równie zaawansowane, ponieważ oczywiście zbiorów tu nie gromadzimy, ale jak tylko ku temu będą warunki, czyli kiedy zostanie zakończona inwestycja, one tutaj gromadzone systematycznie zostaną przeniesione, więc z dniem otwarcia już zaczniemy mówić o realizacji programu muzealnego. Zresztą nie tylko związanego z eksponatami, artefaktami oryginalnymi lub też podobnymi, takimi, które tutaj kiedyś na pewno się znajdowały, ale również edukacją, tą przyrodniczą, rolniczą, edukacją historyczną. Będzie to aktywne muzeum. To nie będzie muzeum, gdzie się będzie przychodziło w kapciach, ale tu będzie tętnić życiem. Na przykład będziemy sobie starali przypomnieć, jak kiedyś bez elektryczności można było przechowywać żywność. A tak było. Całe lato nawet lody potrafiono zrobić, pomimo tego, że nie było prądu i nie było lodówek i zamrażarek. Więc to wszystko jest do opowiedzenia, do odtworzenia i ja myślę, że tu będzie masę ludzi, którzy i nie tylko dzieci, wszyscy chętnie będą tutaj przyjeżdżać.
2: Jak przekazał naszej reporterce Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa, podczas prac nie odbyło się bez niespodzianek.
6: Poprzednio widzieliście Państwo stan totalnej ruiny, gdzie to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie było stropów, bo były zawalone, nie było podłóg, bo były zawalone. Dziś, jak Państwo widzą, nie tylko, że są te wszystkie elementy, ale również udało nam się zachować w całości to, co jest jednym z takich, powiedziałbym, wyznaczników charakterystycznych dla tego miejsca, czyli ten przepiękny strop polichromowany, który, jak Państwo się bliżej przyjrzą, to zobaczycie, że on jest szplikowany, dlatego, że to wszystko wisiało, to poodpadało i dzięki właśnie pracom konserwatorskim udało się to zachować. Takich miejsc w pałacu było wiele. Pałac ma dzisiaj przywróconą formę tą, która była do 1942 roku, kiedy to hitlerowcy przebudowali pałac w całości, tworząc tutaj Mutterheim, czyli miejsce dla matek, które miały przynajmniej dwójkę, trójkę, wychowały żołnierzy i w związku z tym te kobiety tu przebywały na wypoczynku i pracowały również. Natomiast totalnie zniszczono układ wewnętrzny. Dzisiaj przywrócony został ten układ do tego historycznego, który jest wyznacznikiem dla tej architektury, dla tego typu miejsca. miejsca i dlatego również dla szpilowskiego architekta, który to projektował. Mamy wnętrza bardzo bogato polichromowane. Powiem tylko tyle, że tak bogato polichromie, że sami byliśmy zaskoczeni, że się zachowało to aż w takim zakresie i w takim stopniu. Dzisiaj, jak mówiłem, mamy ponad 80% zaawansowania całej inwestycji, gdzie, jak Państwo widzą, wchodzimy już w kładzenie parkietów, gdzie za chwilę będą wchodziły stolarki wewnętrzne, drzwiowe i do tego jeszcze schody drewniane, czyli to wszystko, co wiąże się już z fazą wykończenia całego obiektu. Równolegle prace prowadzone są we wszystkich obiektach, co jest też typowe dla tego miejsca, a de facto tak nietypowe dla różnych miejsc w Polsce, gdzie są prowadzone prace konserwatorskie i równolegle jeszcze robimy też prace konserwatorskie w parku. Park w tej chwili ma przywrócone wszystkie elementy układu historycznego, ma przywróconą również tą utraconą część drzewostanu i do tego wszystkiego jeszcze cała infrastruktura, która jest niezbędna z funkcjonowaniem tego miejsca w przyszłości. Będzie to park ogólnodostępny, co jest też charakterystyczne, gdzie koncepcja muzeum, no tu musiałbym rozwinąć ten wątek, jest dość, powiedziałbym, nietypowa, dlatego że muzeum jako takie zaprojektowane zostało w taki sposób, że ktoś, kto wchodzi na teren zespołu, de facto wchodząc do muzeum, on jest już we wnętrzu muzealnym, bo każdy budynek jest swoistą gablotą ekspozycyjną, mówiącą o historii pewnego segmentu życia ziemiańskiego. I to wszystko połączone w całość stworzy tą narrację muzealną, którą chcemy zakończyć i zaprezentować w połowie mniej więcej przyszłego roku, dlatego że wcześniej, gdzieś na poziomie marca, będziemy już robili czynności odbiorowe. Też dodam jeszcze, że równolegle z tymi pracami prowadzimy także prace, które związane są z wyposażeniem już obiektu. Mianowicie w tej chwili jest ogłoszony konkurs na aranżację wnętrz, gdzie w oparciu o obiekty oryginalne, zachowane, niestety nieliczne, plus jeszcze rekonstrukcje różnego rodzaju, odtworzymy wnętrza historyczne całego tego układu, pokazując, jak wyglądał dom ziemiański. Bo często mówiąc o pałacu i o domach ziemiańskich, mylimy dwa pojęcia. Pałac magnacki, a pałac ziemiański. Pałac ziemiański jest to po prostu, inaczej mówiąc, dom bogatego przedsiębiorcy rolnego. Będzie się wyróżniał architekturą, notabene ta architektura, bo to też jest następny rozdział, o którym mogę mówić dość dużo. Mianowicie jest to klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, który jest jedną z najlepszych form architektonicznych w tej części Polski, najdalej wysuniętej na północ. Tego architekta jest również pałac w Lubrańcu. Jeżeli Państwo kiedykolwiek tam byli, zachęcam też do odwiedzenia, chociaż to jest obiekt dziś prywatny, to tam również możemy zobaczyć dokładnie podobny typ architektury. Przede wszystkim pomieszczenia są większe, czyli przywrócono charakterystyczny układ pomieszczeń, gdzie w związku z tym, iż hitlerowcom, kiedy przetwarzali to wnętrze, zależało na maksymalnej ilości pomieszczeń. Ono było poszatkowane. I jak Państwo się przyjrzą temu wszystkiemu, to zauważycie, że dzisiaj pomieszczenia, dla tych, którzy znają oczywiście to wnętrze, to są pomieszczenia dużo większe, gdzie pomieszczenia bardziej przestrzenne, układ pomieszczeń jest dzisiaj charakterystyczny dla pałaców klasycystycznych, czyli sąsiadowy, czyli wzdłużny taki, gdzie można przejść z pomieszczenia do pomieszczenia. Przedtem były to pozamykane, niewielkie klateczki. Przede wszystkim zainteresowanie od momentu, jak tylko zaczęliśmy całą inwestycję, jest bardzo duże i nieustające i to cieszy. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że my tak de facto to już wystartowaliśmy ponad rok temu, dlatego że te wydarzenia, które są tutaj prowadzone przez nas, od koncertów począwszy, poprzez wystawy, które tu są, one były nawet w stanie skrajnej destrukcji obiektów. Jeżeli ktoś z Państwa tu bywał, to wie dokładnie, że tu są robione koncerty i fortepianowe i inne. W tej chwili był na przykład koncert niedawno fortepianowy w kościele, dlatego że my prowadzimy w miejscach najprzeróżniejszych. Teraz jest na przykład wystawa przed kościołem na placu, pokazująca, jaki jest aktualny stan prac zaawansowany. Po drugie, jeżeli mówimy o zapraszaniu gości, to ja uważam, że w momencie, gdy park będzie na tyle wyprowadzony, poza nawet budynkami, że można go będzie już pokazywać publicznie. Czemu nie? To jest publiczny obiekt, obiekt, który ma służyć wszystkim i w związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, odwiedzić, pospacerować, nie widzę większego problemu. Wnętrza będą sukcesywnie udostępniane. Liczę, że w ciągu roku do półtora roku od momentu zakończenia budowlanej inwestycji.
8: SK Toruń.
2: Nad wszystkimi pracami konserwatorskimi czuwa Natalia Pawłowska.
9: Stan budynku był katastrofalny, więc jakby nie sądziliśmy, że tyle nam się uda ocalić. Oczywiście była to praca po prostu całego zespołu pracującego jak mróweczki, która po kolei odsłaniała te obszary. To też trzeba mieć tego świadomość, że to nie było tak, że sobie wchodzimy i robimy po kolei po prostu jakąś tam pracę. Najpierw wszedł zespół konserwatorów, którzy ocenili ilość zachowanej polichromii, czy ona w ogóle jest, ponieważ wiadomo, jak w takich budynkach i budynek był przebudowany podczas okupacji niemieckiej, później w czasie PRL-u wielokrotnie, więc letynki były powymieniane i nawet w tych obszarach, gdzie polichromii nie było, żeby zacząć pracę, my musieliśmy to wszystko oskrobać. Więc oskrobaliśmy cały ten pałac, oceniliśmy stan istniejącej polichromii i ile jej mamy tak naprawdę, wykonaliśmy tak zwany mapping i dopiero przystąpiliśmy do prac budowlanych, żeby wiedzieć, które obszary są bezpieczne. Zaskoczenie, jeszcze raz wrócę do tego słowa, dlatego, że udało nam się odkryć 40% więcej zakresu polichromii niż pierwotnie było przewidziane. To jest dużo. Jak na takie obie to jest bardzo dużo. Między innymi udało nam się odzyskać ten strop w jadalni, od którego zaczęliśmy, który jakby nie był przewidziany do prac konserwatorskich, bo wszyscy sądzili, że go tam po prostu nie ma, że uległ zniszczeniu. Natomiast jest. Więc każdy ten fragment, który udało nam się ocalić, bardzo dużo nam mówi i na tej podstawie mogliśmy zaprojektować dalsze prace i budowlane, i konserwatorskie w obiekcie, więc jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni, że udało się tyle odzyskać, ile udało się odzyskać. Jak na ten stan zachowania, bo był straszny. Patrząc na tą ruinę, która była, która jakby nie rokowała i na to wszystko, co tu się jakby odbywało wcześniej, czyli jakby zaniedbanie tego obiektu, to tak, wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo duży sukces, że się udało to zrobić. I jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w tym obiekcie bardzo ważna jest taka, zresztą w każdym, ale tu po prostu mamy dobry przykład tego, współpraca. Czyli tu jest stała współpraca zespołu konserwatorskiego, inżynierów budownictwa, nadzoru, który jakby kontroluje te prace, ale też bardzo wspiera nas tutaj na budowie po tej merytorycznej stronie, bo to nie są łatwe rzeczy, czyli po prostu ustalanie oryginalnego przebiegu ścian. Tego nie dało się wcześniej wymyślać, bo trzeba było dopiero tą substancję jakby otworzyć, żeby zobaczyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i jak przebiegały układy ścian. Teraz jakby jesteśmy we wnętrzach, które mają zrekonstruowany wystrój drugiej fazy chronologicznej, czyli z końcówki XIX wieku, ale jak tu wchodziliśmy, to mieliśmy i PRL i mieliśmy właśnie przebudowy niemieckie, więc ten budynek zupełnie inaczej wyglądał. I odkrycie tego, jak przebiegały te ściany, to nie jest tak naprawdę projekt, tylko to była praca na żywym organizmie. I tutaj, gdyby nie współpraca tych wszystkich branżystów, takie holistyczne podejście do tematu, to w ogóle nie byłoby tego sukcesu tak naprawdę. My tak naprawdę spotykamy się bardzo często, jesteśmy w stałym kontakcie. To nie jest tak, że to się, nie wiem, raz na jakiś czas sobie pochodzimy, pooglądamy i coś tam pomarudzimy, że tak powiem, tylko po prostu codziennie jesteśmy tu na obiekcie i codziennie coś rozstrzygamy. I to jest tak od ogółu do szczegóły. Czyli najpierw jakby skupiamy się na tym, co jest ważne od tej strony budowlanej, konstrukcyjnej, jeśli chodzi o wszystkie budynki, a później dochodzimy do detali. Każda czynność, którą wykonujemy, jest poprzedzona próbami. Te próby przechodzą szereg akceptacji i dopiero dochodzimy do jakiegoś konsensusu, więc jakby to nie jest z góry założone. Więc tak jak mówię, to jest praca na żywym organizmie, na żywej tkance i taka bardzo płynna i elastyczna. My widzimy, co się dzieje, jesteśmy tutaj półtora roku i widzimy, jak się zmieniło tutaj to miejsce, jaką stało się atrakcją już na tym etapie. Bardzo wielu gości przyjeżdża i to nie tylko takich zapraszanych, tylko takich po prostu, że tak powiem, z ulicy. Przyjeżdżają ludzie, którzy usłyszeli, że jest remont i wiele lat temu mieszkali tu, czy mieli jakieś konotacje z tym miejscem, a teraz po prostu chcą odwiedzać, zwiedzać i nie mogą się doczekać efektu finalnego, więc na pewno ożyje to miejsce. Tym bardziej, że jeszcze w kontekście rewitalizacji parku, to po prostu będzie bardzo atrakcyjne, ciekawe miejsce na wycieczkę po prostu z rodziną.
2: Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze, jeśli prace pójdą zgodnie z planem, powinno zostać otwarte dla odwiedzających latem przyszłego roku. Koszt całego przedsięwzięcia to około 70 milionów złotych.
8: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Toruńscy żużlowcy są na ostatniej prostej do obrony tytułu Mistrza Polski. Pierwszy mecz finałowy w Toruniu zakończył się wynikiem 55-35. To bardzo duża przewaga przed spotkaniem we Wrocławiu, które z pewnością nie będzie dla toruńskich aniołów łatwe. O wynik spokojny jest za to trener Jan Ząbik.
10: Na pewno nam potrzeba 36 punktów, a resztę niech sobie wezmą oni, żeby na pocieszenie, nie? Dlatego jestem spokojny o to, że sobie chłopacy poradzą, bo się przygotowujemy jak do każdego meczu. No i widać, że wyjdzie tylko na plus, nie? Na pewno będzie walka, bo oni nie będą chcieli tak oddać to po prostu. Ale znając naszych chłopaków, a mamy do zrobienia dużo rezerw, nie? Także każdy bieg będzie ważny i nie tylko patrzeć na to, czy oni zwyciężą. Nie? My musimy to obronić i nic więcej.
11: O naszych młodziaków też się pan nie martwi. Bardzo dobrze jeżdżą.
10: Ciężka praca pozwoliła na to, że ci chłopacy robią coraz lepszy wynik. No i to się cieszy, no bo następnych nie mogę jechać do Wrocławia, bo mamy finał z tymi najmniejszymi w Rybniku i muszę jechać do Rybnika. Nie? Ale tam też będę oglądał i życzę im wszystkiego najlepszego. Nie?
2: A jaki wynik niedzielnego spotkania obstawiają toruńscy fani żużla? Jak długo kibicują i dlaczego wybrali akurat czarny sport? O to wszystko pytała ich nasza reporterka Maria Nowak.
11: A jaki pan wynik obstawia?
12: No ja obstawiam, że Apator może nie wygra meczu, ale utrzyma przewagę, tak z 5 punktów zostanie.
13: Ja myślę, że Apator wygra 48-42.
11: Okej, konkretnie.
13: Zwycięstwo, tylko trzeba tak myśleć, po zwycięstwo, nie żeby bronić, tylko po zwycięstwo.
14: No na pewno Toruń wygra, chociaż nie z takim dużą różnicą jak u nas, ale mam nadzieję, że wygramy dwa te finały.
11: Jak to jest być kibicem żużla w Toruniu?
12: Całkiem fajnie, ja jestem kibicem krótko tak naprawdę, bo ja nie pochodzę z Torunia, tak przez moją narzeczoną jak tutaj przyjechałem, teraz już obecnie żonę i tak ona była kibicem żużla i tak się wkręciłem, bo tutaj jest taka bardziej rodzinna atmosfera na żużlu niż na piłce, więc to mi się spodobało, że całe rodziny przychodzą.
13: Fajnie, no ja jestem kibicem żużla od 40 lat, także i tej drużyny Avatara Toruń. Pierwszy raz byłem na meczu, chyba miałem 8-6 lat. To jest fajna atmosfera, rodzinna, tak jak pan tutaj powiedział, jest rodzinna atmosfera. Poziom światowy, bo to jest poziom światowy, to tak rzadko się zdarza, żeby w takim 200-tysięcznym mieście był taki poziom światowy, nie? Mistrzowie świata jeżdżą w drużynach, także można fajnie sobie obejrzeć mecz. No pierwszy raz to byłem z wujkiem, bardzo dawno temu, także i tak we mnie to się zaszczepiło, tak jak kibicowanie, nie? Ale tak na serio, to tak w latach 90-tych, 90, 91, to tak prawie co mecz chodziło.
14: No ja poznałam mojego męża, który był wielkim fanem, no niestety mnie zaraził. I tak żyje.
11: Rodzinnie.
14: Tak, tak.
2: Finałowe starcie Press Grupa Deweloperska Toruń i Sparta Wrocław w najbliższą niedzielę o 19.30 we Wrocławiu.
8: SK Toruń.
2: Toruński dwór Artusa przechodzi remont. Prace trwają m.in. w sali wielkiej czy na dachu. To wszystko w związku z projektem 7 cudów Torunia. Na temat trwających prac nasza reporterka Maria Nowak rozmawia z dyrektorką dworu Artusa, Dorotą Płoską-Grzybowską.
15: Teraz jest taki najbardziej gorący czas. Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie w sali wielkiej, która już jest wyłączona z użytku i w której dzieją się niebywałe rzeczy, ale bardzo ważnym elementem tego jesiennego okresu remontowego jest wymiana dachu nad kafeterią, czyli nad restauracją, która jest w dworze Artusa. To dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, bo trzeba zdemontować szyby ze starego dachu i zamontować nowe. I to właśnie przed nami, ten proces zaczniemy pod koniec tego tygodnia.
11: Byłam przed chwilą w sali wielkiej, tam też się dużo dzieje, rusztowania, żyrandole są opuszczone.
15: No więc sala wielka przechodzi gruntowną renowację, pierwszą od momentu, kiedy został jej przywrócony dawny blask w latach 90. ubiegłego wieku. Zespół konserwatorski pracuje nad nadaniem nowego blasku sali wielkiej, ale do tego też te prace, które są dla nas szczególnie ważne, czyli te, których nie widać, a które potem powodują, że możliwość organizacji wydarzeń jest o wiele łatwiejsza, czyli przede wszystkim prace związane z instalacjami elektrycznymi, instalacjami monitoringu, instalacjami sieciowymi, czyli te, których nie widać, a te, które są dla nas bardzo ważne. W kolejnym etapie żerandole są opuszczone, czekają oczywiście na swoją renowację, będą wyjeżdżały z dworu Artusa. W jakiej formie tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będą całe odrestaurowane. Odrestaurowane będą też balkony, a potem jak już to wszystko uda się pięknie przywrócić temu wszystkiemu piękny blask, to sala wielka wyposażona będzie w zupełnie nowy sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy i tu trzymamy ogromnie kciuki, żeby te wszystkie prace, które zaplanowaliśmy, pozwoliły nam na przywrócenie balkonów dla publiczności.
11: Jak długo będzie trwał ten remont?
15: Remont odbywa się w ramach projektu 7 cudów Torunia, szlak po unikatowych zabytkach UNESCO. Przewidywany koniec wszystkich prac to rok 2029. Całość budżetu tego remontu to 14 milionów. I oczywiście remontujemy też te elementy mniej reprezentacyjne, więc remontujemy klatki schodowe, tworzymy multimedialną ścieżkę zwiedzania, którą mamy nadzieję otworzyć w 2029 i to, co niewidoczne, a jednak bardzo bardzo ważne, czyli dach. Wzmocniliśmy konstrukcję dachu i w tej chwili trwają prace nad odświeżeniem dachu. Kładziemy nową papę i odświeżamy też tamten element.
5: Mimo tego, że jest remont, to nadal się dużo dzieje w Artusie. Widziałam też, przechodząc tam, że krzesła są przeniesione do sali obok, także to nie jest tak, że całkowicie się zamykacie na ten czas.
15: A nie, bynajmniej nie. Dwór Artusa działa pełną parą, może bez sali wielkiej, ale wydarzenia ciągle odbywają się na sali małej i niebawem również na sali malinowej, której remont właśnie kończymy. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam do Dworu Artusa na Toruński Festiwal Książki, którego 31. edycję rozpoczniemy 23 listopada.
2: Remont Dworu Artusa w Toruniu ma zakończyć się w przyszłym roku.
8: SK Toruń.
2: Czas na pierwszą w sezonie 2026-2027 premierę w Teatrze Wilhelma Machorzycy w Toruniu, czyli Szekspir i jego Tytus Andronikus. Dramat ten zdecydowano się połączyć z wrestlingiem. Skąd taki wybór? O to pytamy reżysera Marcina Libera.
16: W tym przedstawieniu jest dużo, w tym tekście u Szekspira jest bardzo dużo przemocy, scen przemocy i chciałem, żebyśmy my mieli taką możliwość jako widzowie oglądania tego w sposób jakiś umowny, tak? Fantastycznie do takiej umowy nadaje się wrestling. To jest ta sztuka walki, która jest trochę reżyserowana, inscenizowana, ale polega na tym, że jest zawiązywana umowa, taka jak w teatrze z widzem, że wierzymy w rzeczy, które są czasami nieprawdopodobne, tak? My je uprawdopodobniamy, natomiast no, ta przemoc jest umowna, tak jak jest umowna w teatrze, tak samo jest umowna w wrestlingu i to jest ten klucz. Zapraszamy trochę na taką galę wrestlingową. Nie trenuję, ale kibicuję. Jestem, że tak powiem, kibicem, fanem polskiej profesjonalnej ligi w wrestlingu. Miałem tą przyjemność oglądać to pierwsze walki w Komunie Warszawa, w Teatrze Komuna Warszawa, który organizował to pod patronatem, znaczy pod takim hasłem Sport w Teatrze i tam poznałem zawodników, a potem osobiście John'ego Blade'a i Biesiada Stronga, których miałem przyjemność i zaprosić do współpracy. Ja Państwu, mam nadzieję, będę mieć przyjemność oglądać ich na scenie. Pytanie najważniejsze, dlaczego Tytus Andronikus i dlaczego dzisiaj? Jest to tekst, który jest bardzo, bardzo współczesny. My go nie uwspółcześniamy, znaczy nie dajemy takich wyraźnych linków, które by się były odnosiły do teraźniejszości. Mam taką wiarę w widza, który jest inteligentny i wrażliwy i też jest prawdopodobnie tak jak ja przejęty światem, który jest nas otacza i tym, co się dzieje w świecie. I że będzie ten tekst interpretował sobie po swojemu i wysłyszy w tym tekście, co jest zapisane 400 lat temu i co jest aktualne dzisiaj. Ta sytuacja, która nas otacza, jest tak dojmująca, że trudno nie interpretować wszystkiego przez to, co się dzieje w świecie. I to pozostawiam widzowi. Natomiast dla mnie to jest bardzo ważny gest taki. Teatr ma taką trochę powinność, umiejętność, możliwość wyprzedzania historii, znaczy robienia takiego kroku do przodu. I mam nadzieję, że my będziemy w tej samej niedługo sytuacji, czyli będziemy w sytuacji po wojnie i będziemy w sytuacji pokoju. Życzę nam tego, żeby ten świat był spokojny jak najszybciej. No ale okazuje się, że tak jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy. Więc tu się pojawia teraz ta historia. Otwieramy, jesteśmy po wojnie i teraz co się wydarza? Jak utrzymać tą sytuację stabilności, pokoju? Nie popaść w taką spiralę przemocy i zemsty.
2: Jak aktorzy odbierają dramat Szekspira?
17: Przejście potrzebne. Rozsądźcie się, ludzie, ponieważ idzie Tytus Andronikus.
18: Adam Cywka, Tytus Andronikus. Tak jak w każdym przedstawieniu chcemy opowiedzieć o ludzkiej kondycji, która wydaje się być w dosyć kiepskim stanie, skoro jedynym imperatywem tych ludzi jest żądza zemsty, która objawia się jakimś przepotwornym okrucieństwem i to są ludzie, którzy działają jakby bez kontroli, bez limitu, bez refleksji, bez zastanowienia. Nie mają innych narzędzi, aby wymierzyć sprawiedliwość, tylko jedno, czyli no, doprowadzić do nieistnienia przeciwnika.
19: No tak, Tytusie. Matylda Podfilipska, Tamora.
20: Tak, Tamora jest zobligowana do pomsty. Śmierć dziecka, myślę, że wszystko w tym momencie przekreśliło w jej życiu i nic już nie jest ważniejsze. Stąd przekroczenie takiej granicy powoduje falę zła, falę śmierci, którą bardzo trudno zatrzymać i potrzebna jest ogromna mądrość i ktoś, kto potrafi niezwykle mądrze tą równowagę zachować, żeby przywrócić szansę do współistnienia.
21: Ja
0: Andronikus, wracam niczym okręt, co wziąłem z domu, zostało za morze.
21: SK Toruń.
2: Do współpracy przy spektaklu, jak wspomniał reżyser, zaproszono profesjonalnych polskich wrestlerów, czyli Johnny'ego Blade'a i Biesiada Stronga.
22: Ile jest teatrów w wrestlingu?
23: Ja bym powiedział, że bardzo dużo i bardzo mało. Używamy z jednej strony podobnych metod, a z drugiej strony kompletnie innych narzędzi, kompletnie nie mamy takiej sceny. Mamy ring. U nas się na przykład gra z publicznością. Tutaj z tą publicznością interakcji jest znacznie mniej. Publika będzie tutaj całkowicie cicha, co będzie dla nas w ogóle nowością, praca z taką publiką.
24: No na pewno to będzie jakieś nowe wyzwanie, bo jednak jak publiczność reaguje, jest o wiele łatwiej robić ruchy, jest dużo mniej stresu, a tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dostaliśmy propozycję, a my jesteśmy bardzo otwarci generalnie na różnego rodzaju współpracę z filmami czy teledyskami. No i się trafiła propozycja w teatrze, to bardzo mnie to ucieszyło też, bo zawsze chciałem czegoś takiego spróbować.
23: No też ja uważam, że bardzo naturalnym dla wrestlingu jest to, że wrestling jest trochę taką platformą, która może cię wybijać na inne dziedziny mediów, sztuki i rozrywki. Że to jest coś, co z wrestlingiem już myślę, że od lat 70. po prostu jest.
24: Praca bardzo dobrze przebiegała ze względu na ich umiejętności aktorskie, teatralne. Wielu rzeczy nie trzeba było ich uczyć. Trzeba było ich nauczyć pewnych ruchów, a resztę takich jak właśnie praca po prostu do publiczności czy praca twarzą, już tutaj trochę mniej, bo są maski, ale to jest dla nich było bardzo proste i nie trzeba było ich tego uczyć po prostu, bo sami wiedzieli, o co chodzi.
23: Zaczynaliśmy od znienawidzonej przez wszystkich aktorów tutaj rozgrzewki. Była bardzo lightowej wersji, nie robiliśmy takiej, jak robimy na ringu, żeby się przygotować przed walką. No też tutaj była taka sytuacja, że każdego musieliśmy po prostu bardzo konkretnej rzeczy nauczyć, a niekoniecznie takiego, powiedzmy, ogaru w ringu, jaki wrestler powinien mieć w walce, tak? Tylko bardzo konkretne, wyreżyserowane scenki, co no, ułatwiało robotę, tak? Bo nie trzeba było wszystkiego uczyć od zera, tylko po prostu potrzebne konkrety i poszło sprawnie z tymi ludźmi. Mega super. Było nam powiedziane, czego się od nas wymaga, że teraz chcemy scen przemocy, żeby było widowiskowo, no to układamy takie rzeczy, żeby było widowiskowo po prostu, tak? Tutaj reżyser, no, nie miał znajomości, że tak powiem, tych ruchów, akrobacji, rzutów, które wykonujemy, ale jak mówił, czego chce, to my wiedzieliśmy, co zrobić po prostu, tak?
24: Mamy jedną scenę, gdzie pokażemy to, co byśmy zrobili normalnie w ringu, występując. Myślę, że się wszystkim bardzo spodoba to. Będzie akrobatycznie i brutalnie.
23: No w teatrze pewnie tego nigdy nie puszczali. No ja się bardzo cieszę. W sensie naprawdę bardzo cieszy mnie to, że to idzie w takim kierunku. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pokazy robić wrestlingu w Teatrze Komuna w Warszawie, to ja wtedy rozmawiałem z dyrektorem tego teatru, że dla mnie to jest jakiś kamień milowy na to, żeby otwierać wrestling na właśnie to, co mówiłem wcześniej, na te kolejne gałęzie sztuki, rozrywki, mediów i tak dalej, i że teatr to jest coś, co jest moją ambicją, żeby w tym kierunku poszedł wrestling, w Polsce akurat, w Stanach poszedł w innym kierunku. I faktycznie, no, w ten sposób nas znalazł Marcin Liber i jesteśmy tutaj, więc ja się po prostu, no, bardzo się jaramy po prostu z Biesiadem, że możemy tutaj być i w tym uczestniczyć. Wszystkie maski użyte na potrzeby teatru to są maski zamówione z Meksyku. Są to maski autentycznych wojowników, tak zwanych luchadores, ponieważ w Meksyku wrestling rozwinął się kompletnie inaczej, tam to się nazywa lucha libre. Tam wrestler, oprócz zakładania trykotów, zakłada te ikoniczne maski i maska jest tożsamością danego wrestlera i wielką hańbą dla niego byłoby pozwolić się tej maski pozbawić, bo kiedy tracisz maskę, tracisz tożsamość. Luchadorzy reprezentują bardzo często problemy na przykład meksykańskiej społeczności, ale też te dobre aspekty życia.
2: Premiera spektaklu Tytus Andronikus na deskach Teatru Wilhelma Chorzycy w Toruniu już w ten piątek, 2 października o godzinie 19.
21: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu ujawniło plany na sezon jesienny. Poinformowano przede wszystkim o nadchodzących koncertach, wystawach i spotkaniach. Szczegółowo mówią o tym dyrektor Odnowy Roman Tondel i Małgorzata Tarkowska-Kochańska.
25: Jednym z takich pierwszych, o których chcę powiedzieć, to spotkanie z Maciejem Kaweckim, postacią, która jest bardzo popularna, szczególnie w internecie, jak to postaci znane z środowiska internetowego i influencerskiego. Oczywiście też budzi skrajne emocje, ale jest przede wszystkim znane z popularyzacji innowacji i nauki. Już 3 października będziemy mieli szansę spotkać się z nim tutaj, na tej scenie i wyrobić sobie opinię o jego działalności osobiście. 9 października, nieco później, zupełnie inny klimat. Bracia Figo Fagot, zespół doskonale znany. Zespół, który także w ostatnich latach wybierali studenci na swoje wydarzenia, takie jak Juvenalia, więc to propozycja na bardzo szerokiego grona odbiorców. Dosyć szalona muzyka, ale mająca naprawdę duże grono fanów, więc prawdopodobnie stara sala, ta duża sala odnowy wypełni się po brzegi.
1: Taki koncert, gdzie naprawdę odnowa tętni życiem. 11 października Lech Janerka. Myślę, że tego artysty nie trzeba przedstawiać nikomu, ale jest to taki koncert, którego myślę nie można przegapić. Po 40 latach na scenie Lech Janerka postanowił zakończyć swoją karierę muzyczną i to nie jest żart ani chwyt marketingowy. Zdradzę tutaj może takie kulisy organizacji tego koncertu. Lech Janerka tę trasę organizuje samodzielnie. Postanowił wybrać kilka miejsc całej Polski, do których chciałby wrócić. I w ten sposób trafił do nas i poprosił nas o organizację tego koncertu. Wyjątkowy koncert 40 lat na scenie, koncert podsumowujący jego ciekawą karierę muzyczną. Dla wielu Lech Janerka jest tak naprawdę mistrzem polskiej sceny muzycznej.
25: Wydaje mi się, że Lech Janerka dotrzymuje też słowa, więc to rzeczywiście może być ostatni koncert Lecha Janerki w odnowie, jeden z ostatnich koncertów w jego bogatej artystycznej karierze. Październik to oczywiście też czas, w którym nie może zabraknąć tak znaczącego dla odnowy punktu programu jak Jazz Odnowa Festival, w tym roku od 13 do 17 października, tym razem tylko i wyłącznie w odnowie, a koncert wieńczący ten festiwal to koncert String Connection 17 października z Krzesimirem Dębskim na czele. To oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich fanów jazzu, a jak wiemy, w ostatnich miesiącach Toruń stawia na jazz i myślę, że odnowa w październiku udowodni, że jazz nadal jest w tym miejscu ważnym punktem i że żyje ten festiwal nadal. 27 października?
1: Tak, kolejny ciekawy element naszego programu, Adam van Bendler. Nie mogło zabraknąć stand-upu, który jest tak bardzo popularny i tej jesieni w odnowie kilka stand-upów, o których opowiemy. Adam przyjeżdża do nas ze swoim nowym programem AD Full HD. Już w samej nazwie humorystycznie nawiązuje do ADHD i w swoim programie zastanawia się nad tym, czy tak naprawdę, czy to jest trafna diagnoza, czy to jest tylko tak naprawdę poszukiwanie jakiejś ucieczki i wytłumaczeń swoich zachowań.
25: Można spodziewać się, że ta sala, w której odbędzie się ten występ, wypełni się do ostatniego miejsca. 6 listopada Anioni Mighties to propozycja z gatunku bliższego hip-hopowi i skierowanego raczej do młodszego odbiorcy. Dwaj wykonawcy popularni przede wszystkim dzięki działalności internetowej i telewizyjnej. Ubiegłoroczny koncert pokazał nam, że mają grono naprawdę wiernych fanów.
1: Tak, ja myślę, że to będzie taki koncert, gdzie już od wczesnych godzin porannych fanki będą wiernie czekały, żeby zająć pierwsze miejsca przy scenie.
25: 13 listopada zespół Happy Set.
1: I to wyjątkowa trasa. Trasa jubileuszowa, 25 lat na scenie. Zespół wpadł na genialny pomysł. Postanowili zagrać wszystkie piosenki, a mają ich ponad 100. Dlatego każdy koncert będzie unikalny. Każdy będzie miał przygotowaną swoją własną setlistę. Jest to takie swoiste podsumowanie, a zespół Happy Set wraca do nas regularnie.
25: 14 listopada Wojtek Szumański. Dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że chcemy wiele swoich propozycji programowych skierować do odbiorców młodszych i to jest jedna z nich. To także twórca, który rozpoczął swoją drogę od internetu, ale to twórca, który już teraz coraz odważniej wchodzi w świat koncertów w takich miejscach jak odnowa i sprzedaż biletów także wskazuje na to, że grono odbiorców jego twórczości jest bardzo duże. To kompozytor, muzyk, wokalista. Zapraszamy wszystkich 14 listopada na koncert Wojtka Szumańskiego. I dla nas wyjątkowe wydarzenie. 15 listopada na tej scenie będziemy mieli szansę wrócić do projektu, który wypłynął z odnowy i który był realizowany w te wakacje, czyli wyprawy na Spitsbergen z zespołem Organek, zespołem, który w tamtym miejscu zrealizował nie tylko krótki półgodzinny koncert, ale także i materiał do swojego teledysku, a także materiał do filmu dokumentalnego. Więcej może jeszcze o tym wydarzeniu opowie Gosia.
1: Był to wyjątkowy projekt, myślę, że dla nas wszystkich, ale też dla całego świata, bo opowiada o bardzo istotnych zmianach klimatycznych. Jest to, myślę, projekt wyjątkowy.
25: Kolejna propozycja programowa, może nie najważniejsza w naszym programie. Odwiedzi nas 17 listopada Wiktor Sumliński, więc Wiktor w swojej odsłonie stand-upowej pojawi się w odnowie 17 listopada. 19?
1: Błażej Krajewski, kolejny stand-up. Ja uwielbiam stand-upy Błażeja, będzie tutaj u nas z nowym programem, natomiast na pewno nie zabraknie charakterystycznego dla niego odgrywania różnych głosów i ról. Myślę, że on się fantastycznie wciela w różne postaci.
25: 20 listopada To pierwszy dzień Toruń Blues Meeting, 36. edycja tego festiwalu. Jedną z gwiazd tego wydarzenia będzie Brian Templeton Band. Oczywiście nie zabraknie wielu znaczących bluesowych składów. Toruń Blues Meeting po raz 36. w odnowie.
1: Wyjątkowy koncert zespołu Bokka. Bokka powraca na deski odnowy. Jest to bardzo ciekawy projekt muzyczny. Od początku artyści bardzo dbają o swoją anonimowość. Dlaczego? Powtarzają, że chcą, aby to muzyka była na pierwszym planie i nieważne tak naprawdę, kim oni są. Stąd też ich koncerty przypominają nieco spektakle. Artyści występują w maskach, a ich muzyka łączy przeróżne style. Muzykę elektroniczną, rock, alternatywny, synth-pop. Także jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja koncertowa. Muzycy przyjeżdżają do nas promując swoją najnowszą płytę wydaną w 2025 roku, White Room.
25: Ale to nie koniec wydarzeń w odnowie.
1: Daria ze Śląska to taka moja perełka, myślę, że jedna z najciekawszych wokalistek polskich. Daria przyjeżdża promować swoją trzecią płytę, zagra w ponad 20 miastach trasę koncertową. Myślę, że jej koncerty są bardzo wzruszające, wyjątkowe, a Daria jest jedną z najbardziej autentycznych też autorek tekstów i ja uwielbiam teksty jej piosenek, także zapraszam serdecznie.
25: 4-6 grudnia to Festiwal Sztuka Natury.
1: Tak, wystawa, która już na stałe u nas zagościła od kilku lat. Cały festiwal tutaj organizuje zarówno pokazy, jak i właśnie wystawę pokonkursową. Będziemy mieli okazję zobaczyć niezwykle ciekawe fotografie fauny i flory.
25: To także okazja do tego, żeby zapoznać się z nowinkami, jeżeli chodzi o sprzęt, który można wykorzystywać w tej pasji, jak i też posłuchać tych, którzy będą mieli szansę wystąpić na tymże festiwalu. Początek grudnia to już od wielu, wielu lat jest właśnie to wydarzenie. Chociaż początek grudnia w ostatnich latach to także stosunkowo młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się inicjatywa studencka, czyli Ogólnopolski Przegląd Kultury Studenckiej. Na tej mapie wydarzeń studenckich w naszym kraju wydaje się, że OPKS, bo tak w skrócie jest to najczęściej nazywane, coraz odważniej rozpycha się i odgrywa coraz ważniejszą rolę w świecie kultury studenckiej. Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak ta kultura się rozwija, czy jeszcze żyje i co ciekawego w kulturze studenckiej, zapraszamy na OPKS.
1: Mieliśmy przedstawicieli Chatki Żaka i innych studentów, którzy właśnie wspominali o tym, jak ważny jest ten festiwal dla wszystkich studentów, którzy coś tworzą, robią, że jest to festiwal bardzo ważny na mapie tych wydarzeń studenckich.
25: I to chyba coś, o czym będzie chciała powiedzieć na pewno Gosia, bo w tym roku koncert specjalny będzie rzeczywiście bardzo specjalny.
1: Tak, troszeczkę zmieniamy formułę tego koncertu. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla fanów Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Dzisiaj nie zdradzimy za dużo, powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego, ale o tym to się przekonacie Państwo już za chwilę, kiedy odkryjemy wszystkie karty związane z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
25: Najczęściej to był taki punkt programu domykający te pierwsze 3 miesiące w sezonie odnowy. Podobnie będzie w tym roku, koncert jest trochę później niż to zazwyczaj miało miejsce, tym razem 19 grudnia, po to, by te wszystkie ważne wydarzenia grudniowe w jakiś sposób w tym kalendarzu umieścić, ale też i bliżej rocznicy, oczywiście, czyli bliżej świąt, bliżej rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Akademia Polskiego Filmu to natomiast inicjatywa w tej innej gałęzi działalności odnowy, działalności kinowej. Po raz pierwszy we współpracy z Filmoteką Narodową na naszym uniwersytecie będzie można uczestniczyć w tak zwanym wykładzie ogólnouniwersyteckim, który tym razem będzie polegał najpierw obejrzeniu filmu, a potem wysłuchaniu prelekcji do, czy wcześniej prelekcji do filmu, bądź później rozmowy po filmie. Będzie to przedmiot w ramach programu studiów, a u nas no, będzie można także poza programem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przez kolejne 3 miesiące, nawet dłużej, bo tak naprawdę do końca tego semestru, będziemy mieli szansę podziwiać najważniejsze dzieła polskiej kinematografii. To jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o program kinowy, co nie zmienia faktu, że w naszym kinie nadal będzie można oglądać filmy z stosunkowo bieżącego repertuaru. Oczywiście odnowa to nie tylko muzyka, to nie tylko kino, to także galerie.
1: Kontynuujemy tutaj działalność dwóch galerii. Jak co roku również odbywa się u nas wystawa wizytówka, która podsumowuje najciekawsze prace z różnych kierunków naszego Wydziału Sztuk Pięknych, no i wspomniana już wcześniej Sztuka Natury. Natomiast w Galerii 011 odbędzie się wystawa Pauliny Krajewskiej Maski. Będzie to nietypowa wystawa, która będzie w zachęcała Was jako odbiorców do wspólnego tworzenia, odpowiadania na pewne pytania, które zadaje artystka. A w grudniu wystawa Jacka Zielińskiego, wystawa Misterium, bardzo ciekawe prace, nieco mroczne, metafizyczne, ale też wystawa, która jest pewnym symbolem, ponieważ wracamy do pracy Jacka Zielińskiego. Kilkanaście lat temu Jacek miał swoją wystawę w Galerii 011 i jednocześnie będzie to ostatnia wystawa w Galerii 011.
21: SK Toruń.
25: W Odnowie nie może także zabraknąć teatru, a tym najważniejszym elementem teatralnym, który funkcjonuje przez cały rok w Odnowie, to studencki teatr Antrakt, który próbuje na tej scenie, także na drugiej scenie naszego obiektu i który myślę, że już czuje się tutaj jak w domu, taką mam nadzieję. Teatr Antrakt w minionym sezonie po raz kolejny udowodnił, że wśród teatrów studenckich jest wyróżniającym się, zdecydowanie wyróżniającym się jednym z najlepszych w Polsce tego typu teatrów, tego typu inicjatyw. Po raz kolejny z najważniejszego wydarzenia teatralnego w świecie teatru studenckiego, czyli z Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie, przywiózł tym razem dwie nagrody, w tym nagrodę jury i z tego co pamiętam także nagrodę indywidualną dla aktorki przedstawienia Konstelacje. Wynieśliśmy ten sprzęt na tą scenę, żeby pokazać, że już czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd

0: tylko dla wszystkich artystów, którzy nie mają się gdzie podziać i którzy chcieliby skorzystać z takich przestrzeni.
1: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurycem Męczekarskim, wieloletnim, bardzo zasłużonym dla tego miejsca dyrektorem, który zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak koncert specjalny, jak także i w kolejnym roku festiwal Klamra, też w nowym wydaniu, jak też i rozwijany majowy boom poetycki. Czym będzie charakteryzował ten rok? Myślę, że to będzie kolejny krok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję.
0: Muzycznie dbamy o to, żeby zachować pewne korzenie, ale żeby też wyjść naprzeciw młodym. Stąd takie koncerty jak Alien i Mighties, czy pojawia się coraz więcej u nas hip-hopu, bracia Figo Fagot, którzy są dedykowani, kierowanym koncertem głównie do studentów, bo taką widzieliśmy potrzebę, skoro te zespoły są zapraszane chociażby na Juvenalia. Także chcemy połączyć tradycję i zostawić to, co gdzieś tam przez wiele, wiele lat budowało Odnowę, ale musimy i chcemy wyjść naprzeciw też nowym, młodym pokoleniom.
1: W kontekście tych młodych pokoleń też otwieramy się na aktywność młodych ludzi. Stąd propozycja i plan stworzenia sali prób, stąd chęć rozwijania teatrów studenckich, bo mówimy o Antrakcie, ale to jest już teraz nie jedyny teatr, który u nas próbuje. Liczymy, że takie inicjatywy będą czuły się w tym miejscu po prostu dobrze. Dlatego też chcemy znaleźć pewnych liderów w środowisku studenckim i w tym zakresie ważną inicjatywą będzie powrót do wolontariatu, więc otwarcie na młodych ludzi, na to, żeby oni gdzieś też sugerowali, jak ten program mógłby wyglądać, co oni widzieliby w tym miejscu, to także jest ważny cel na ten najbliższy rok.
2: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa planuje również w tym roku remont. Co więcej, Galeria 011 przestanie istnieć, a jej miejsce zajmie sala prób dla młodych zespołów. Studenci mogą także ponownie zgłaszać się do wolontariatu w Odnowie. Forma ta powraca po przerwie. Pełny kalendarz wydarzeń znajdziecie na stronie odnowa.umk.pl.
3: Eska Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Rusza kolejna edycja Barometru Toruńskiego. Dorośli mieszkańcy Torunia będą mogli podzielić się opinią m.in. o komunikacji miejskiej, czystości czy ofercie spędzania wolnego czasu. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Miasto potrwa do końca października. A po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę miejską. Znajdziecie ją pod adresem torun.pl.
3: SK Toruń.
2: Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Choć do Weekendu Cudów zostało jeszcze dużo czasu, to jednak przed przyszłym pomagierem Świętego Mikołaja sporo wyzwań. Zanim zostaniecie toruńskim wolontariuszem, czeka szkolenie. Dlatego nie warto zwlekać z zapisami. A jak wygląda to w praktyce? O to pytała nasza reporterka Marta Łazarska, która gościła w naszym studio Ewelinę Jagiełkę, liderkę rejonu Toruń Staromiejskie, oraz Basię Rumińską, koordynatorkę regionalną w Toruniu.
4: Startujemy z rekrutacją do Szlachetnej Paczki. Poszukujemy teraz wolontariuszy, którzy pomogliby przy całym procesie, który prowadzi ostatecznie do Weekendu Cudów w połowie grudnia. Ja się zapytam, kogo tak naprawdę szukacie?
5: Osób otwartych, osób chcących się uczyć i chcących zrobić coś dobrego dla innych i też dla siebie.
4: Dużo takich osób udało się zrekrutować w Szlachetnej Paczce już w poprzednich edycjach?
6: W poprzedniej edycji działało z nami 77 wolontariuszy. W ubiegłej edycji pomogliśmy około 200 rodzin w całym Toruniu.
4: Myślę, że większość naszych słuchaczy wie bardzo ogólnie, czym jest Szlachetna Paczka, ale ja chciałam zapytać, czym dla Was jest ta inicjatywa?
6: Dla mnie rola wolontariuszki Szlachetnej Paczki jest najpiękniejszą rolą, bo dzięki niej uczę się codziennie uważności, wdzięczności i pokory.
4: Dlaczego zdecydowałaś się, żeby przyjść, spróbować swoich sił właśnie w Szlachetnej Paczce? Co cię zmotywowało do tego, żeby zacząć swoją przygodę z czerwonymi koszulkami?
5: Zaczęło się zupełnym przypadkiem, bo miałam 16 lat, miałam bardzo dużo wolnego czasu, szukałam dla siebie wolontariatu i wyskoczyło mi gdzieś ogłoszenie, że poszukuję wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, więc zaczęło się zupełnym przypadkiem. Zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
4: Czym zajmuje się wolontariusz Szlachetnej Paczki w Toruniu?
5: Głównym zadaniem wolontariusza jest nawiązywanie właśnie tego kontaktu z rodzinami potrzebującymi, no bo tak naprawdę to wolontariusz jest tą osobą, która te rodziny odwiedza, rozmawia z nimi, przede wszystkim nawiązuje tą całą relację. Później utrzymuje też kontakt i relacje z darczyńcami, którzy przygotowują paczki dla tych rodzin, więc rola wolontariusza jest bardzo, bardzo istotna.
4: No to ja

0: chciałam zapytać, czy są takie cechy uniwersalne albo przydatne, którymi taki wolontariusz mógłby się odznaczać? Czy jakieś cechy charakteru sprawiają, że jest się idealną osobą do szlachetnej paczki, jak już mielibyśmy tak rekrutować?
1: Tak naprawdę nie wymagamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o wolontariat. Dla nas najważniejsze jest, że osoba, która dołącza do nas, chce pomóc innym, ma empatię w sobie, no i też ukończone 18 rok życia, bo tutaj też jest ważne, że do naszego wolontariatu może dołączyć osoba pełnoletnia, tak? A wszystkiego innego tak naprawdę my nauczymy, więc najważniejsze jest to, żeby chcieć pomagać właśnie innym, no i mieć oczywiście też troszkę wolnego czasu, tak?
0: Jak wygląda proces zgłaszania się do wolontariatu Szlachetnej Paczki w Toruniu? Jakie opcje mamy, czyli gdzie możemy się zgłosić, w jakie rejony, nie wiem jak to, okręgi możemy się zgłaszać i co się dzieje dalej?
1: Aby zostać naszym wolontariuszem, wystarczy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać swój formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu formularzu skontaktuje się z kandydatem specjalista do spraw rekrutacji wolontariuszy, który umówi się na rozmowę rekrutacyjną. Po odbyciu tej rozmowy rekrutacyjnej kandydat na wolontariusza podpisze umowę i ostatnim etapem rekrutacji będzie warsztat wdrożeniowy, który jest obowiązkowy w tej roli. W Toruniu mamy 6 rejonów, do których można dołączyć. Jest to Toruń Lewobrzeże, Rubinkowo, Mokre, Staromiejskie, Uniwersytet i Wrzosy.
0: Ta rejonizacja jest w jakiś sposób ważna, czy możemy, nie wiem, mieszkając w jednej części miasta, ruszyć pomagać w innej, bo po prostu logistycznie nam jest łatwiej, krótko mówiąc.
1: Możemy wybrać dowolny rejon, gdzie chcemy działać. Tak naprawdę niekoniecznie tam, gdzie mieszkamy, tylko gdzie po prostu chcemy odwiedzać potrzebujące rodziny. Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego. To od nas zależy, jaki rejon działania wybierzemy i gdzie chcemy pomagać potrzebującym rodzinom.
0: To powiedzmy jeszcze trochę o tych szkoleniach wdrażających. Czego jako wolontariusz tam będziemy się uczyć?
1: Warsztat wdrożeniowy jest kolejnym etapem przygotowania wolontariusza do odwiedzania potrzebujących rodzin. Dlatego je prowadzimy, żeby jak najlepiej przygotować naszych wolontariuszy do pracy wolontariuszy.
0: A jeszcze, jeżeli są wśród nas osoby, które zastanawiają się, czy będą miały odpowiednio dużo czasu, żeby takim wolontariuszem zostać, to możecie jakoś określić to, ile czasu powinniśmy poświęcić na wolontariat, tak żeby pomagać efektywnie i wiedzieć, że po prostu jesteśmy tam, żeby robić coś dobrego przez najbliższe kilka miesięcy.
2: Każdy wolontariusz tak naprawdę poświęca taką ilość czasu, jaką ma i jaką sam sobie wybierze. Jedyne, co jest narzucone, to właśnie przejście warsztatu wdrożeniowego tak naprawdę, a samo odwiedzanie rodzin, ilość tych spotkań, w sensie rodzin, które wolontariusz na siebie bierze i terminy tych spotkań też wszystkie zależą od wolontariusza, także jest to bardzo elastyczne czasowo. Jak ktoś chce się bardzo zaangażować i ma bardzo dużo wolnego czasu, to jak najbardziej, ale jak ktoś ma 2-3 godziny wolne w tygodniu i chce je poświęcić, to też jest jak najbardziej okej.
0: Weekend cudów to też taki magiczny czas, nie tylko dla rodzin, które są obdarowywane. Tutaj też piękna zawsze parada towarzyszy całemu weekendowi. Ja chciałam też zapytać Was jako wolontariuszki ze stażem, czym dla Was jest ten weekend cudów? Jak Wy myślicie o tym jednym takim weekendzie przedświątecznym właśnie w grudniu?
1: Dla mnie weekend cudów to jest najpiękniejszy moment. To są takie emocje, które nam towarzyszą jako wolontariuszom. To są emocje, kiedy spotykamy się ze wszystkimi wolontariuszami, z liderem naszego rejonu, z darczyńcami. W tych dwóch magicznych dniach weekendu cudów, czyli tym grudniowym czasie, kiedy tak naprawdę dzieją się cuda. To jest nie do opisania. Momenty, kiedy wręczamy rodzinie tą całą zakupioną pomoc przez darczyńców, to jest coś, co jest najpiękniejsze w roli wolontariusza.
2: Weekend cudów to jest bardzo emocjonujący czas, ponieważ cała nasza praca z kilku tak naprawdę miesięcy, cały ten nasz wkład z kilku miesięcy naszej pracy jest wynagradzany. W ten sposób się kumuluje wszystko tak naprawdę w jeden weekend i tych emocji i wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo.
0: Oczywiście, jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem, to odsyłamy na stronę Szlachetnej Paczki. Tutaj myślę, myślę, że wszystko co do rejestracji zostało wyjaśnione, ale też zachęcamy mieszkańców do tego, żeby takimi Mikołajami sami zostali, żeby sprawdzali rodziny, które wy też sprawdzacie, które są osobami w potrzebie, których historie są zawsze opisane i konkretne potrzeby, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzili, no i zostali takimi Mikołajami razem z wami, elfami, i sprawiły, że te święta dla niektórych będą naprawdę wyjątkowe.
1: Już dziś ogromnie zachęcamy do tego, żeby zostać darczyńcami dla jednej z naszych potrzebujących rodzin w Toruniu.
3: Baza rodzin będzie otwarta do 14 listopada, a wszystkie szczegóły dotyczące działania i wolontariatu znajdziecie na szlachetnapaczka.pl.
4: SK Toruń.
3: W Toruniu mamy wiele parków kieszonkowych. Wśród nich znajdziemy holenderski, grecki czy francuski. Jednak jeden z nich się wyróżnia przede wszystkim swoją lokalnością. To Park Polski na chełmińskim Przedmieściu. Nawiązuje on do Chełmionki, jej historii i przede wszystkim lokalnej artystki Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej. O tym, jak powstał park i czym jest dla mieszkańców chełmińskiego Przedmieścia, w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak opowiedziała nam Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
5: Jeżeli chodzi o ideę parków kieszonkowych, to ich liczba powstała w ramach projektu, zgodnie z którym te parki musiały nawiązywać do jakiegoś kraju. I rzeczywiście w tym miejscu, o którym my mówimy, przy szosie Chełmińskiej 75, miał powstać Park Japoński. My jako zarówno Stowarzyszenie, jak i Rada Okręgu Chełmińskie wyraziliśmy swój sprzeciw, uważając, że Chełmionka jest tak specyficzna, jest tak polska, że tu ma pojawić się roślinność rodzima. I przede wszystkim nie tylko ma się pojawić, ale my w Chełmionce robimy wszystko, żeby wykorzystać potencjał z tych rzeczy, które już są. Uważamy, że nie trzeba tworzyć tych parków zupełnie od początku i nasadzać ich roślinnościami, o które później trzeba dbać, bo jak nie, to zupełnie nie wygląda i nie prezentuje się, ale trzeba po prostu jako bazę wykorzystać to, co jest, uzupełnić, uporządkować, nawodnić, oświetlić i mamy wtedy efekt taki, jaki jest, więc u nas ciągle nazywa się to park w nawiązaniu do kraju, natomiast w naszym przypadku jest to Polska i park w tej chwili się nazywa Park Polski. My jako stowarzyszenie je określamy imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, natomiast jeszcze do końca nie zostało to usankcjonowane. Oczywiście są już jej wspomnienia i pamiątki i jej kroki, jej ślady w całym parku, natomiast chcemy iść o krok dalej. Chcemy jako stowarzyszenie, liczymy, że również z Radą Okręgu Chełmińskiego wystąpić o usankcjonowanie przez Radę Miasta i oficjalne nazwanie parku Parkiem Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
6: Powiedzmy też trochę więcej o samej artystce. Już pani wcześniej też wspominała, jak rozmawialiśmy, że konsultowaliście się z rodziną, żeby rzeczywiście ten park nawiązywał nie tylko do jej twórczości, ale też do jej osoby po prostu.
5: Tak, ja uważam, nie tylko, że uważam. Jeżeli chodzi o Małgosię, to jest to osoba, którą, jak myślę o niej, zamykam oczy, to widzę takiego anioła unoszącego się nad ziemią. Ona była taka drobna, wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka i naprawdę całym sercem kochała starą Chełmionkę i robiła wszystko, żeby ją uwiecznić. Jest i poezja liczna. Są też liczne obrazy pokazujące Chełmionkę. Zarówno są tam zaprezentowane budynki, które niestety już nie istnieją. Pojawiają się budynki, które jeszcze są i oby były jak najdłużej. Od razu tu zaznaczę, że jeżeli chcemy obejrzeć oryginały tych obrazów, to one znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, które za każdym razem, ilekroć organizujemy inicjatywę nawiązującą do Małgosi, to Muzeum Etnograficzne za każdym razem z nami współpracuje, zezwalając nam na wykorzystanie tych wizerunków, za co jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni. O Małgosi. Nie mogę nie wspomnieć, że Małgosia była również jedną z matek założycielek Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam, więc mogę stwierdzić, że gdyby nie ona, być może byśmy tu nie rozmawiały. Co roku organizujemy we wrześniu Święta Chełmińskiego Przedmieścia i co roku staramy się, żeby w taki czy w inny sposób zawsze było powiązane z Małgosią, z jej twórczością. Co roku przygotowujemy pamiątkowe magnesy, które rozdajemy wśród mieszkańców i z 8, które już były, z tego co pamiętam, przynajmniej 6 były związane z twórczością Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, gdyż uważamy, że historia lokalna również powinna być znana mieszkańcom. To, co robimy zarówno w stowarzyszeniu, jak i w Radzie Okręgu, to jest po prostu sprawianie, że osoby, które tutaj były, działały, nie zostaną zapomniane, bo na tym naprawdę bardzo nam zależy, gdyż to jest coś, co buduje tożsamość lokalną, która, no, która jest bardzo ważna.
6: Mogą skorzystać z tego miejsca i mieszkańcy, ale też mogą zobaczyć je turyści, no bo tak naprawdę do szosy chełmińskiej 75 ze Starówki nie jest tak daleko.
5: Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Spacerkiem to jest 10 minut, maksymalnie idąc po prostu prosto od Starówki szosą chełmińską. Natomiast jest też połączenie zarówno tramwajowe, tramwaj trójka i szóstka, jak też połączenie autobusowe, na pewno autobus 27, chyba jeszcze 32. Natomiast ja zachęcam do spacerku, bo przy okazji są Państwo w stanie zobaczyć jeszcze kilka tych budynków z muru pruskiego, które się ostały, więc na pewno będzie to spacer przyjemny, a nagroda jest wyjątkowa, bo są to chwile w tym fajnym, cudownym, historycznym, kulturalnym parku. Wkrótce liczę imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
6: Właśnie, bo po drugiej stronie, teraz jak tam sięgam pamięcią szosy chełmińskiej, możemy na przykład zobaczyć od razu murale, które powstały na budynkach, więc to może też być taki początek drogi po chełmińskim przedmieściu.
5: Oj, zdecydowanie, tak jak tu pani wspomina, zapomniałam adresu tego budynku, jest to też coś, w co byliśmy zaangażowani, jeżeli chodzi o uroczyste otwarcie. Jest to mural, który powstał bazując na twórczości Mieczysława Wilczewskiego i jego obrazie. Jest to tak zwana alegoria Chełmionki i ten mural tak naprawdę w takiej w pigułce nam pokazuje historię Chełmionki, więc zdecydowanie, jak Państwo pojawią się w parku, to proponuję przejść później przez pasy na drugą stronę, kilka kroków i zobaczycie to wyjątkowe dzieło artystyczne, które również nam pokazuje, jak wyglądała Chełmionka, jak była cudowna. Ja myślę, że warto się zapoznawać z historią lokalną, gdyż jest to coś takiego wyjątkowego, czego nie zobaczymy gdzieś indziej, tak? Każdy z okręgów i dzielnic ma swoje historie. My jako Stowarzyszenie Chełmińskie w Przedmieście Tu Mieszkam robimy wszystko, żeby tą bogatą historię na Chełmionce po prostu odtworzyć. Idzie to powoli, idzie to krok po kroku, ale jest już mural, jest już park. Co roku jest Święto Chełmionki, na którym przedstawiamy plansze historyczne pokazujące dzieje Chełmionki tak naprawdę od XIII wieku, więc historia ma przeszłość ogromną i co planujemy? Na pewno nie poprzestaniemy na parku, zrobimy wszystko, żeby tych atrakcji na Chełmionce, które właśnie nie tylko mieszkańcy, ale i turyści są w stanie zobaczyć i poeksplorować.
3: Park Polski na chełmińskim przedmieściu znajdziecie przy szosie chełmińskiej 75, kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Bema.
7: W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
8: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
7: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
8: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
7: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
8: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca. I w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód, i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta. Teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją Dentą.
7: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszy.
8: Tak, no ja mówię, że...
7: Ale wszystko się dzieje dobrze.
8: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
7: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
8: Tak, tak.
7: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym, na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
8: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor, jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię można powiedzieć, po mrozowemu, jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
7: No to jest mocny numer.
8: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: Czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.
2: Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie mam miejsca jak dom.
0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, że...
0: Cały czas jest to Mrozu,
1: tak, tak,
0: ale jest to już inny Mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze,
1: zaproszenie.
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie
2: to taki
0: dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór to ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020.
0: Zaraz roku. Będzie rok.
1: Dokładnie. Zaraz będzie rok, dokładnie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
1: bardzo.
0: Widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jedna!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam Poker Face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do eskowego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz, natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać zawsze jakoś tak pomagać.

0: uczy, ale wymaga.
1: Okej, okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
0: Nie no, to jest ciężki program, to trzeba przyznać, że to nie jest, to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
1: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
0: tak,
1: że
0: tak.
1: Ciężka praca potem może zaprocentować.
0: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
1: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
0: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
1: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
0: Tak, tak, długo trwało.
1: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
0: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
1: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
0: Myślę, że na początku przyszłego.
1: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
0: Ja też dziękuję.
1: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
2: Siemano.
1: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
2: Tak jest.
1: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
2: Dobrze.
1: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
2: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
2: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
1: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
2: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
1: Który?
2: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak

0: kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie, bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki. Wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze Jak Pies było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru. numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
1: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
1: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
1: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
3: Muzyką się żyje.
4: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kłebo na Afidę dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kłebo na Afidę. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
5: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
4: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak grosie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
2: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces. PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
3: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.auta-skup.com.
2: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef. Stabilny pracodawca czeka na Ciebie. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: I po reklamie.

0: Na naszej playliście Eskowej Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
8: I po reklamie.
9: Toruń na czasie.
10: Marta Łezarska, jeżeli szukacie pomysłu na to, jak spędzicie swoją niedzielę w Toruniu, no to przychodzę do Was z kilkoma propozycjami. Na przykład dziś możecie wybrać się do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Tam jesienne warsztaty kulinarne od 10.30. Z kolei bliżej możecie wybrać się do Fortu Jakuba na godzinę 12. Tam toruński Belweder otwiera swoje bramy. Podczas zwiedzania poznacie historię, architekturę i tajemnice fortu.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach, również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście, oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
17: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
16: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
18: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
16: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszycie na żywo. Artysta ruszył w klubową krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DNA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11:00, to jest SK. And I say, hey,
0: anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6644-4202, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym, jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.autamyślnikskup.com.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. To Vlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Toruń na czasie.
13: Marta Łazarska, dziś w Teatrze Muzycznym możecie oglądać najnowszy spektakl Tytuł Przedstawienia, czyli Title of a Show. Taka opcja dziś o godzinie 14 i o godzinie 18. Z kolei o 15 możecie wybrać się na spacer Nekropolia Toruńskiego Podgórza. To spacer z cyklu Dziedzictwo po sąsiedzku. Udział jest bezpłatny i bez zapisów. Szczegóły na stronie Tomito.
14: Muzyką się żyje.
15: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
15: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Tobi Rymo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają, nawet weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią, tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu, do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Daniel Tiresi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wyjdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę. Byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście. Nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny. Już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
9: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is the Set. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorsze, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To, już, to jest, ten maksimum to jest najgorsze.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcijcie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał po szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ślizgne tajne.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel outletu płytek, podłóg i łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
16: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem, no jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
15: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, a w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
17: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
15: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
18: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
19: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
18: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
15: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Nerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Sway Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
8: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
11: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: I po reklamie. Toruń na czasie.
6: Marta Łazarska, Hunter przeciwko wojnie, przemocy i manipulacji. To jesienna trasa, z którą grupa Hunter zawita także do Torunia i usłyszymy już dziś ich w toruńskim Lizard Kingu. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić. Inna propozycja muzyczna to Trevoci i White Nights. To o godzinie 16 na toruńskich Jordankach.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
8: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
7: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
9: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
10: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
7: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
11: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
2: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne i szukasz pracy zgodnej z kierunkiem studiów? Eurofins Polska, część międzynarodowej grupy, lidera w badaniach żywności i pasz, zaprasza Cię do swojego laboratorium w Malborku. Oferujemy stabilną pracę i rozwój, bez wymogu doświadczenia. Wyślij CV na adres hrlaboratoria@eurofins.com. Twoja kariera w laboratorium zaczyna się właśnie tutaj.
8: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
14: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Szermuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
9: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
10: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
11: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
8: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
12: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK w Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.
17: Toruń na czasie.
18: Marta Łazerska, dziś o godzinie 17 możecie zajrzeć do Teatru imienia Willa Machorzycy. Tam najnowsza produkcja w reżyserii Marcina Libery, Tytus Andronikus, a jest to oczywiście na podstawie dzieła Szekspira. To moja pierwsza propozycja. Druga to już mocniejsze granie o godzinie 18. Live Tribute Act to Rammstein by Feuerwasser. To już w Kombinacie Kultury. A o 19 kabaret Trzecia Strona Medalu i Kryzys Złotego Wieku w Odnowie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
5: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
19: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
13: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
15: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: I po reklamie.
17: Skoda.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Co?
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
24: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
23: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
0: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi, kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
23: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
1: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Sofiris Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Przyszłość, ambicja, nauka, sukces, PANS. Tu teoria spotyka praktykę. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Pielęgniarstwo, ratownictwo i ekonomia. Wybierz kierunek, który daje możliwości. Gdańsk, Toruń, Kwidzyn czy Kościerzyna. Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych. Najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce według rankingu Perspektywy 2025.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.autamyślnikskup.com.
22: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki.
1: Ask what you can do for your country.
0: Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie.
16: Toruń na czasie.
17: Marta Łazarska, myślę, że ich muzyka wpisuje się w jesienny klimat idealnie. Grupa Hunter już dziś w toruńskim Lizard Kingu ze swoją trasą Hunter przeciwko wojnie, przemocy i manipulacji o godzinie 19. A w następny piątek jesienną Hanrę leczyć będzie nam kabaret Neonówka ze swoim programem Pokolenie DNA. A ja mam dla Was zaproszenie na toruńskie Jordanki. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinno trafić.
18: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
19: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
18: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
20: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
18: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad 1 miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz idealnego miejsca do ćwiczeń? Najnowocześniejszy klub fitness w Toruniu jest już otwarty. Czekamy na Ciebie w Level Sport przy ulicy Fortecznej 10, dzielnica Jar. Zrób pierwszy krok, wejdź na salę i trenuj na własnych zasadach. Level Sport. Wyższy poziom treningu.
12: I po reklamie.

0: RSK.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
0: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.

0: Kantoru. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: Music News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
1: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
1: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
1: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
1: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
1: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
1: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Który?
1: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
1: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
1: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
1: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
1: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych, świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogórskiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie i
0: dobrze,
1: czuję, że...
0: na bogato, tak dobrze, dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo i takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szkłana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? gdzie szukać tej pomocy, albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa i duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Ja jestem bardziej zachowawcza w muzyce, i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
4: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla nas.
4: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że... jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
4: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak. Dzwońmy, rozmawiajmy, kochani. Nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
4: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
4: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O, coś się włączyło.
4: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
4: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś. Może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję. Taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: zaraz roku. Będzie rok.
1: Dokładnie. Zaraz będzie rok, dokładnie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film. W ogóle polecam wszystkim.

0: Okazję zobaczyć Cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne, okay,
1: no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
1: bardzo.
0: Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc no ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo Ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście Twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny. Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas.
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek no, skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż no, niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne. Na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś.
1: Na razie.
0: Oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Co, co coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no. Jeremi

0: I dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo Ci dziękuję, a Was zachęcam do słuchania singla. A jak? Jeremi Sikorski to był.
1: A jak? Let's go!
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski i opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak jestem takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sarah James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
3: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym, razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. To już wszystkie tematy ruszą.
3: Tak, ja mówię, że...
0: Ale wszystko się dzieje dobrze.
3: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
3: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
3: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię można powiedzieć po mrozowemu, jako tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
0: Jest mocny numer.
3: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem. I tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga, lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam, Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością, ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30 i jestem w takim mentalnie lepszym miejscu, właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty, a ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce, więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę warto być.

0: to jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz, tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, że...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale jest to już inny mrozu
1: trochę,
0: nie? Żeby
1: być wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: zaproszenie. Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: SK Toruń News.
3: Renata Grudzińska. Rusza kolejna edycja Barometru Toruńskiego. Dorośli mieszkańcy Torunia będą mogli podzielić się opinią m.in. o komunikacji miejskiej, czystości czy ofercie spędzania wolnego czasu. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Miasto potrwa do końca października. A po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę miejską. Znajdziecie ją pod adresem torun.pl.
2: SK Toruń.
3: Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Choć do Weekendu Cudów zostało jeszcze dużo czasu, to jednak przed przyszłym pomagierem świętego Mikołaja sporo wyzwań. Zanim zostaniecie toruńskim wolontariuszem, czeka szkolenie. Dlatego nie warto zwlekać z zapisami. A jak wygląda to w praktyce? O to pytała nasza reporterka Marta Łazarska, która gościła w naszym studio Ewelinę Jagiełkę, liderkę rejonu Toruń Staromiejskie oraz Basię Rumińską, koordynatorkę regionalną w Toruniu.
4: Startujemy z rekrutacją do Szlachetnej Paczki. Poszukujemy teraz wolontariuszy, którzy pomogliby przy całym procesie, który prowadzi ostatecznie do Weekendu Cudów w połowie grudnia. Dnia. Ja się zapytam, kogo tak naprawdę szukacie?
5: Osób otwartych, osób chcących się uczyć i chcących zrobić coś dobrego dla innych i też dla siebie.
4: Dużo takich osób udało się zrekrutować w Szlachetnej Paczce już w poprzednich edycjach?
6: W poprzedniej edycji działało z nami 77 wolontariuszy. W ubiegłej edycji pomogliśmy około 200 rodzin w całym Toruniu.
4: Myślę, że większość naszych słuchaczy wie bardzo ogólnie, czym jest Szlachetna Paczka, ale ja chciałam zapytać, czym dla Was jest ta inicjatywa?
6: Dla mnie rola wolontariuszki Szlachetnej Paczki jest najpiękniejszą rolą, bo dzięki niej uczę się codziennie uważności, wdzięczności i pokory.
4: Dlaczego zdecydowałaś się, żeby przyjść, spróbować swoich sił właśnie w Szlachetnej Paczce? Co cię zmotywowało do tego, żeby zacząć swoją przygodę z czerwonymi koszulkami?
5: Zaczęło się zupełnym przypadkiem, bo miałam 16 lat, miałam bardzo dużo wolnego czasu, szukałam dla siebie wolontariatu i wyskoczyło mi gdzieś ogłoszenie, że poszukuję wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, więc zaczęło się zupełnym przypadkiem. Zostałam przez ludzi, zostałam przez to, że poznałam naprawdę wspaniałych ludzi i znalazłam swoje miejsce.
4: Czym zajmuje się wolontariusz Szlachetnej Paczki w Toruniu?
5: Głównym zadaniem wolontariusza jest nawiązywanie właśnie tego kontaktu z rodzinami potrzebującymi, no bo tak naprawdę to wolontariusz jest tą osobą, która te rodziny odwiedza, rozmawia z nimi, przede wszystkim nawiązuje tą całą relację. Później utrzymuje też kontakt i relacje z darczyńcami, którzy przygotowują paczki dla tych rodzin, więc rola wolontariusza jest bardzo, bardzo istotna.
4: No to ja chciałam zapytać, czy są takie cechy uniwersalne albo przydatne, którymi taki wolontariusz mógłby się odznaczać? Czy jakieś cechy charakteru sprawiają, że jest się idealną osobą do Szlachetnej Paczki, jak już mielibyśmy tak rekrutować?
6: Tak naprawdę nie wymagamy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o wolontariat. Dla nas najważniejsze jest, że osoba, która dołącza do nas, chce pomóc innym, ma empatię w sobie, no i też ukończone 18 rok życia, bo tutaj też jest ważne, że do naszego wolontariatu może dołączyć osoba pełnoletnia, tak? A wszystkiego innego tak naprawdę my nauczymy, więc najważniejsze jest to, żeby chcieć pomagać właśnie innym. innym. No i mieć oczywiście też troszkę wolnego czasu, tak?
4: Jak wygląda proces zgłaszania się do wolontariatu Szlachetnej Paczki w Toruniu? Jakie opcje mamy, czyli gdzie możemy się zgłosić, w jakie rejony, nie wiem jak to, okręgi możemy się zgłaszać i co się dzieje dalej?
6: Aby zostać naszym wolontariuszem, wystarczy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać swój formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu formularzu skontaktuje się z kandydatem specjalista do spraw rekrutacji wolontariuszy, który umówi się na rozmowę rekrutacyjną. Po odbyciu tej rozmowy rekrutacyjnej kandydat na wolontariusza podpisze umowę i ostatnim etapem rekrutacji będzie warsztat wdrożeniowy, który jest obowiązkowy w tej roli. W Toruniu mamy 6 rejonów, do których można dołączyć. Jest to Toruń Lewobrzeże, Rubinkowo, Mokre, Staromiejskie, Uniwersytet i Wrzosy.
4: Ta rejonizacja jest w jakiś sposób ważna, czy możemy, nie wiem, mieszkając w jednej części miasta, ruszyć pomagać w innej, bo po prostu logistycznie nam jest łatwiej, krótko mówiąc.
6: Możemy wybrać dowolny rejon, gdzie chcemy działać. Tak naprawdę niekoniecznie tam, gdzie mieszkamy, tylko gdzie po prostu chcemy odwiedzać potrzebujące rodziny. Czyli mieszkając na przykład na Rubinkowie, możemy dołączyć do rejonu staromiejskiego. To od nas zależy, jaki rejon działania wybierzemy i gdzie chcemy pomagać potrzebującym rodzinom.
4: To powiedzmy jeszcze trochę o tych szkoleniach wdrażających. Czego jako wolontariusze tam będziemy się uczyć?
6: Warsztat wdrożeniowy jest kolejnym etapem przygotowania wolontariusza do odwiedzania potrzebujących rodzin. Dlatego je prowadzimy, żeby jak najlepiej przygotować naszych wolontariuszy do pracy wolontariuszy.
4: A jeszcze, jeżeli są wśród nas osoby, które zastanawiają się, czy będą miały odpowiednio dużo czasu, żeby takim wolontariuszem zostać, to możecie jakoś określić to, ile czasu powinniśmy poświęcić na wolontariat, tak żeby pomagać efektywnie i wiedzieć, że po prostu jesteśmy tam, żeby robić coś dobrego przez najbliższe kilka miesięcy.
5: Każdy wolontariusz tak naprawdę poświęca taką ilość czasu, jaką ma i jaką sam sobie wybierze. Jedyne, co jest narzucone, to właśnie przejście warsztatu wdrożeniowego tak naprawdę, a samo odwiedzanie rodzin, ilość tych spotkań, w sensie rodzin, które wolontariusz na siebie bierze i terminy tych spotkań też wszystkie zależą od wolontariusza, także jest to bardzo elastyczne czasowo. Jak ktoś chce się bardzo zaangażować i ma bardzo dużo wolnego czasu, to jak najbardziej, ale jak ktoś ma 2-3 godziny wolne w tygodniu i chce je poświęcić, to też jest jak najbardziej okej.
4: Okay. Weekend cudów to też taki magiczny czas, nie tylko dla rodzin, które są obdarowywane. Tutaj też piękna zawsze parada towarzyszy całemu weekendowi. Ja chciałam też zapytać Was jako wolontariuszki ze stażem, czym dla Was jest ten weekend cudów? Jak Wy myślicie o tym jednym takim weekendzie przedświątecznym właśnie w grudniu?
6: Dla mnie weekend cudów to jest najpiękniejszy moment. To są takie emocje, które nam towarzyszą jako wolontariuszom. To są emocje, kiedy spotykamy się ze wszystkimi wolontariuszami, z liderem naszego rejonu, z darczyńcami w tych dwóch magicznych dniach weekendu cudów, czyli tym grudniowym czasie, kiedy tak naprawdę dzieją się cuda. To jest nie do opisania. Momenty, kiedy wręczamy rodzinie tą całą zakupioną pomoc przez darczyńców, to jest coś, co jest najpiękniejsze w roli wolontariusza.
5: Weekend cudów to jest bardzo emocjonujący czas, ponieważ cała nasza praca z kilku tak naprawdę miesięcy, cały ten nasz wkład z kilku miesięcy naszej pracy jest wynagradzany. W ten sposób się kumuluje wszystko tak naprawdę w jeden weekend i tych emocji i wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo.
4: Oczywiście, jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem, to odsyłamy na stronę Szlachetnej Paczki. Tutaj myślę, że wszystko co do rejestracji zostało wyjaśnione, ale też zachęcamy mieszkańców do tego, żeby takimi mikołajami sami zostali, żeby sprawdzali rodziny, które wy też sprawdzacie, które są osobami w potrzebie, których historie są zawsze opisane i konkretne potrzeby, więc zachęcamy do tego, żeby sprawdzili, i zostali takimi mikołajami razem z wami, elfami i sprawiły, że te święta dla niektórych będą naprawdę wyjątkowe.
6: Już dziś ogromnie zachęcamy do tego, żeby zostać darczyńcami dla jednej z naszych potrzebujących rodzin w Toruniu.
3: Baza rodzin będzie otwarta do 14 listopada, a wszystkie szczegóły dotyczące działania i wolontariatu znajdziecie na szlachetnapaczka.pl.
2: SK Toruń.
3: W Toruniu mamy wiele parków kieszonkowych. Wśród nich znajdziemy holenderski, grecki czy francuski. Jednak jeden z nich się wyróżnia przede wszystkim swoją lokalnością. To Park Polski na chełmińskim przedmieściu. Nawiązuje on do Chełmionki, jej historii i przede wszystkim lokalnej artystki Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej. O tym, jak powstał park i czym jest dla mieszkańców chełmińskiego przedmieścia, w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak opowiedziała nam Justyna Kardasz, prezeska Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam.
7: Jeżeli chodzi o ideę parków kieszonkowych, to ich liczba powstała w ramach projektu, zgodnie z którym te parki musiały nawiązywać do jakiegoś kraju. I rzeczywiście w tym miejscu, o którym my mówimy, przy szosie chełmińskiej 75, miał powstać park japoński. My jako zarówno Stowarzyszenie, jak i Rada Okręgu Chełmińskie wyraziliśmy swój sprzeciw, uważając, że Chełmionka jest tak specyficzna, jest tak polska, że tu ma pojawić się roślinność rodzima. I przede wszystkim nie tylko ma się pojawić, ale my w Chełmionce robimy wszystko, żeby wykorzystać potencjał z tych rzeczy, które już są. Uważamy, że nie trzeba tworzyć tych parków zupełnie od początku i nasadzać ich roślinnościami, o które później trzeba dbać, bo jak nie, to zupełnie nie wygląda i nie prezentuje się, ale trzeba po prostu jako bazę wykorzystać to, co jest, uzupełnić, uporządkować, nawodnić, oświetlić i mamy wtedy efekt taki, jaki jest, więc u nas ciągle nazywa się to park w nawiązaniu do kraju, natomiast w naszym przypadku jest to Polska i park w tej chwili się nazywa Park Polski. My jako stowarzyszenie je określamy imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, natomiast jeszcze do końca nie zostało to usankcjonowane. Oczywiście są już jej wspomnienia i pamiątki i jej kroki, jej ślady w całym parku, natomiast chcemy iść o krok dalej. Chcemy jako stowarzyszenie, liczymy, że również z Radą Okręgu Chełmińskie wystąpić o usankcjonowanie przez Radę Miasta i oficjalne nazwanie parku Parkiem Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
8: Powiedzmy też trochę więcej o samej artystce. Już pani wcześniej też wspominała, jak rozmawialiśmy, że konsultowaliście się z rodziną, żeby rzeczywiście ten park nawiązywał nie tylko do jej twórczości, ale też do jej osoby po prostu.
7: Tak, ja uważam, nie tylko, że uważam. Jeżeli chodzi o Małgosię, to jest to osoba, którą, jak myślę o niej, zamykam oczy, to widzę takiego anioła unoszącego się nad ziemią. Ona była taka drobna, wrażliwa, otwarta na drugiego człowieka i naprawdę całym sercem kochała starą Chełmionkę i robiła wszystko, żeby ją uwiecznić. Jest i poezja liczna. Są też liczne obrazy pokazujące Chełmionkę. Zarówno są tam zaprezentowane budynki, które niestety już nie istnieją. Pojawiają się budynki, które jeszcze są i oby były jak najdłużej. Od razu tu zaznaczę, że jeżeli chcemy obejrzeć oryginały tych obrazów, to one znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, które za każdym razem, ilekroć organizujemy inicjatywę nawiązującą do Małgosi, to Muzeum Etnograficzne za każdym razem z nami współpracuje, zezwalając nam na wykorzystanie tych wizerunków, za co jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni. O Małgosi. Nie mogę nie wspomnieć, że Małgosia była również jedną z matek założycielek Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam, więc mogę stwierdzić, że gdyby nie ona, być może byśmy tu nie rozmawiały. Co roku organizujemy we wrześniu Święto Chełmińskiego Przedmieścia i co roku staramy się, żeby w taki czy w inny sposób zawsze było powiązane z Małgosią, z jej twórczością. Co roku przygotowujemy pamiątkowe magnesy, które rozdajemy wśród mieszkańców i z 8, które już były, z tego co pamiętam, przynajmniej 6 były związane z twórczością Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej, gdyż uważamy, że historia lokalna również powinna być znana mieszkańcom. To, co robimy zarówno w stowarzyszeniu, jak i w Radzie Okręgu, to jest po prostu sprawianie, że osoby, które tutaj były, działały, nie zostaną zapomniane, bo na tym naprawdę bardzo nam zależy, gdyż to jest coś, co buduje tożsamość lokalną, która jest bardzo ważna.
8: Mogą skorzystać z tego miejsca i mieszkańcy, ale też mogą zobaczyć je turyści, no bo tak naprawdę do szosy chełmińskiej 75 ze Starówki nie jest tak daleko.
7: Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie zapraszamy. Spacerkiem to jest 10 minut, maksymalnie idąc po prostu prosto od Starówki szosą chełmińską. Natomiast jest też połączenie zarówno tramwajowe, tramwaj trójka i szóstka, jak też połączenie autobusowe, na pewno autobus 27, chyba jeszcze 32. Natomiast ja zachęcam do spacerku, bo przy okazji są Państwo w stanie zobaczyć jeszcze kilka tych budynków z muru pruskiego, które się ostały, więc na pewno będzie to spacer przyjemny, a nagroda jest wyjątkowa, bo są to chwile w tym fajnym, cudownym, historycznym, kulturalnym parku. Wkrótce liczę imienia Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej.
8: Właśnie, bo po drugiej stronie, teraz jak tam sięgam pamięcią szosy chełmińskiej, możemy na przykład zobaczyć od razu murale, które powstały na budynkach, więc to może też być taki początek drogi po chełmińskim przedmieściu.
7: Oj, zdecydowanie, tak jak tu pani wspomina, zapomniałam adresu tego budynku, jest to też coś, w co byliśmy zaangażowani, jeżeli chodzi o uroczyste otwarcie. Jest to mural, który powstał bazując na twórczości Mieczysława Wilczewskiego i jego obrazie. Jest to tak zwana alegoria Chełmionki i ten mural tak naprawdę w takiej w pigułce nam pokazuje historię Chełmionki, więc zdecydowanie, jak Państwo pojawią się w parku, to proponuję przejść później przez pasy na drugą stronę, kilka kroków i zobaczycie to wyjątkowe dzieło artystyczne, które również nam pokazuje, jak wyglądała Chełmionka, jak była cudowna. Ja myślę, że warto się zapoznawać z historią lokalną, gdyż jest to coś takiego wyjątkowego, czego nie zobaczymy gdzieś indziej, tak? Każdy z okręgów i dzielnic ma swoje historie. My jako Stowarzyszenie Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam robimy wszystko, żeby tą bogatą historię na Chełmionce po prostu odtworzyć. Idzie to powoli, idzie to krok po kroku, ale jest już mural, jest już park. Co roku jest Święto Chełmionki, na którym przedstawiamy plansze historyczne pokazujące dzieje Chełmionki tak naprawdę od XIII wieku, więc historia ma przeszłość ogromną i co planujemy? Na pewno nie poprzestaniemy na parku. Zrobimy wszystko, żeby tych atrakcji na Chełmionce, które właśnie nie tylko mieszkańcy, ale i turyści są w stanie zobaczyć i poeksplorować.
3: Park Polski na Chełmińskim Przedmieściu znajdziecie przy szosie Chełmińskiej 75, kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Bema.
2: SK Toruń News.
3: Renata Grudzińska. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa w Toruniu ujawniło plany na sezon jesienny. Poinformowano przede wszystkim o nadchodzących koncertach, wystawach i spotkaniach. Szczegółowo mówią o tym dyrektor Odnowy Roman Tondel i Małgorzata Tarkowska-Kochańska.
9: Jednym z takich pierwszych, o których chcemy powiedzieć, to spotkanie z Maciejem Kaweckim, postacią, która jest bardzo popularna, szczególnie w internecie, jak to postaci znane z środowiska internetowego i influencerskiego. Oczywiście też budzi skrajne emocje, ale jest przede wszystkim znany z popularyzacji innowacji i nauki. Już 3 października będziemy mieli szansę spotkać się z nim tutaj, na tej scenie i wyrobić sobie opinię o jego działalności osobiście. 9 października, nieco później, zupełnie inny klimat. Bracia Figo Fagot, zespół doskonale znany. Zespół, który także w ostatnich latach wybierali studenci na swoje wydarzenia, takie jak Juvenalia, więc to propozycja dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Dosyć szalona muzyka, ale mająca naprawdę duże grono fanów, więc prawdopodobnie stara sala, ta duża sala Odnowy wypełni się po brzegi.
10: Taki koncert, gdzie naprawdę Odnowa tętni życiem. 11 października Lech Janerka. Myślę, że tego artysty nie trzeba przedstawiać nikomu, ale jest to taki koncert, którego myślę nie można przegapić. Po 40 latach na scenie Lech Janerka postanowił zakończyć swoją karierę muzyczną i to nie jest żart ani chwyt marketingowy. Zdradzę tutaj może takie kulisy organizacji tego koncertu. Lech Janerka tę trasę organizuje samodzielnie. Postanowił wybrać kilka miejsc z całej Polski, do których chciałby wrócić i w ten sposób trafił do nas i poprosił nas o organizację tego koncertu. Wyjątkowy koncert 40 lat na scenie, koncert podsumowujący jego ciekawą karierę muzyczną. Dla wielu Lech Janerka jest tak naprawdę mistrzem polskiej sceny muzycznej.
9: Wydaje mi się, że Lech Janerka dotrzymuje też sława, więc to rzeczywiście może być ostatni koncert Lecha Janerki w Odnowie, jeden z ostatnich koncertów w jego bogatej artystycznej karierze. Październik to oczywiście też czas, w którym nie może zabraknąć tak znaczącego dla Odnowy punktu programu jak Jazz Odnowa Festival w tym roku od 13 do 17 października. Tym razem tylko i wyłącznie w Odnowie, a koncert wieńczący ten festiwal to koncert String Connection 17 października z Krzesimirem Dębskim na czele. To oczywiście punkt punkt obowiązkowy dla wszystkich fanów jazzu, a jak wiemy w ostatnich miesiącach Toruń stawia na jazz. I myślę, że odnowa w październiku udowodni, że jazz nadal jest w tym miejscu ważnym punktem i że żyje ten festiwal nadal. 27 października?
10: Tak, kolejny ciekawy element naszego programu. Adam van Bendler. Nie mogło zabraknąć stand-upu, który jest tak bardzo popularny. I tej jesieni w odnowie kilka stand-upów, o których opowiemy. Adam przyjeżdża do nas ze swoim nowym programem AD Full HD. Już w samej nazwie humorystycznie nawiązuje do ADHD i w swoim programie zastanawia się nad tym, czy tak naprawdę, czy to jest trafna diagnoza, czy to jest tylko tak naprawdę poszukiwanie jakiejś ucieczki i wytłumaczeń swoich zachowań.
9: Można spodziewać się, że ta sala, w której odbędzie się ten występ, wypełni się do ostatniego miejsca. 6 listopada Alien i Mighties to propozycja z gatunku niższego hip-hopowi i skierowanego raczej do młodszego odbiorcy. Dwaj wykonawcy popularni przede wszystkim dzięki działalności internetowej i telewizyjnej. Ubiegłoroczny koncert pokazał nam, że mają grono naprawdę wiernych fanów.
10: Tak, ja myślę, że to będzie taki koncert, gdzie już od wczesnych godzin porannych fanki będą wiernie czekały, żeby zająć pierwsze miejsca przy scenie.
9: 13 listopada zespół Happy Set.
10: I to wyjątkowa trasa. Trasa jubiluszowa, 25 lat na scenie. Zespół wpadł na genialny pomysł. Postanowili zagrać wszystkie piosenki, a mają ich ponad 100. Dlatego każdy koncert będzie unikalny. Każdy będzie miał przygotowaną swoją własną setlistę. Jest to takie swoiste podsumowanie, a zespół Happy Set wraca do nas regularnie.
9: 14 listopada Wojtek Szumański. Dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że chcemy wiele swoich propozycji programowych skierować do odbiorców młodszych i to jest jedna z nich. To także twórca, który rozpoczął swoją drogę od internetu, ale to twórca, który już teraz coraz odważniej wchodzi w świat koncertów w takich miejscach jak Odnowa i sprzedaż biletów także wskazuje na to, że grono odbiorców jego twórczości jest bardzo duże. To kompozytor, muzyk, wokalista. Zapraszamy wszystkich 14 listopada na koncert Wojtka Szumańskiego. I dla nas wyjątkowe wydarzenie. 15 listopada na tej scenie będziemy mieli szansę wrócić do projektu, który wypłynął z Odnowy i który był realizowany w te wakacje, czyli wyprawy na Spitsbergen z zespołem Organek, zespołem, który w tamtym miejscu zrealizował nie tylko krótki, półgodzinny koncert, ale także i materiał do swojego teledysku, a także materiał do filmu dokumentalnego. Więcej może jeszcze o tym wydarzeniu powie Gosia.
10: Był to wyjątkowy projekt, myślę, że dla nas wszystkich, ale też dla całego świata, bo opowiada o bardzo istotnych zmianach klimatycznych. Jest to, myślę, projekt wyjątkowy.
9: Kolejna propozycja programowa, może nie najważniejsza w naszym programie. Odwiedzi nas 17 listopada Wiktor Sumliński. Więc Wiktor w swojej odsłonie stand-upowej pojawi się w Odnowie 17 listopada. 19?
10: Błażej Krajewski, kolejny stand-up. Ja uwielbiam stand-upy Błażeja. Będzie tutaj u nas z nowym programem. Natomiast na pewno nie zabraknie charakterystycznego dla niego odgrywania różnych głosów i ról. Myślę, że on się fantastycznie wciela w różne postaci.
9: 20 listopada to pierwszy dzień Toruń Blues Meeting, 36. edycja tego festiwalu. Jedną z gwiazd tego wydarzenia będzie Brian Templeton Band. Oczywiście nie zabraknie wielu znaczących bluesowych składów. Toruń Blues Meeting po raz 36. w Odnowie.
10: Wyjątkowy koncert zespołu Bokka. Bokka powraca na deski Odnowy. Jest to bardzo ciekawy projekt muzyczny. Od początku artyści bardzo dbają o swoją anonimowość. Dlaczego? Powtarzają, że chcą, aby to muzyka była na pierwszym planie i nieważne tak naprawdę, kim oni są. Stąd też ich koncerty przypominają nieco spektakle. Artyści występują w maskach, a ich muzyka łączy przeróżne style. Muzykę elektroniczną, rock alternatywny, synpop. Także jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja koncertowa. Muzycy przyjeżdżają do nas promując swoją najnowszą płytę wydaną w 2025 roku, White Room.
9: Ale to nie koniec wydarzeń w Odnowie.
10: Daria ze Śląska. To taka moja perełka. Myślę, że jedna z najciekawszych wokalistek polskich. Daria przyjeżdża promować swoją trzecią płytę. Zagra w ponad 20 miastach trasę koncertową. Myślę, że jej koncerty są bardzo wzruszające, wyjątkowe, a Daria jest jedną z najbardziej autentycznych też autorek tekstów i ja uwielbiam teksty jej piosenek. Także zapraszam serdecznie.
9: 4-6 grudnia to Festiwal Sztuka Natury.
10: Tak, wystawa, która już na stałe u nas zagościła od kilku lat. Cały festiwal tutaj organizuje zarówno pokazy, jak i właśnie wystawę pokonkursową. Będziemy mieli okazję zobaczyć niezwykle ciekawe fotografie fauny i flory.
9: To także okazja do tego, żeby zapoznać się pracuję z nowinkami, jeżeli chodzi o sprzęt, który można wykorzystywać w tej pasji, jak i też posłuchać tych, którzy będą mieli szansę wystąpić na tymże festiwalu. Początek grudnia to już od wielu, wielu lat jest właśnie to wydarzenie. Chociaż początek grudnia w ostatnich latach to także stosunkowo młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się inicjatywa studencka, czyli Ogólnopolski Przegląd Kultury Studenckiej. Na tej mapie wydarzeń studenckich w naszym kraju wydaje się, że OPKS, bo tak w skrócie jest to najczęściej nazywane, coraz odważniej rozpycha się i odgrywa coraz ważniejszą rolę w świecie kultury studenckiej. Wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak ta kultura się rozwija, czy jeszcze żyje i co ciekawego w kulturze studenckiej, zapraszamy na OPKS.
10: Niedawno gościliśmy przedstawicieli Chatki Rzaka i innych studentów, którzy właśnie wspominali o tym, jak ważny jest ten festiwal dla wszystkich studentów, którzy coś tworzą, robią, że jest to festiwal bardzo ważny na mapie tych wydarzeń studenckich.
9: I to chyba coś, o czym będzie chciała powiedzieć na pewno Gosia, bo w tym roku koncert specjalny będzie rzeczywiście bardzo specjalny.
10: Tak, troszeczkę zmieniamy formułę tego koncertu. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa propozycja dla fanów Grzegorza Ciechowskiego, ale nie tylko. Dzisiaj nie zdradzimy za dużo, powiem tylko tyle, że po pierwsze odsłonimy nazwiska wszystkich artystów występujących podczas koncertu, a po drugie zdecydowaliśmy się na przygotowanie aranżacji, więc będą to nowe aranżacje utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Zaprosiliśmy naprawdę świetnego producenta muzycznego, ale o tym to się przekonacie Państwo już za chwilę, kiedy odkryjemy wszystkie karty związane z koncertem specjalnym pamięci Grzegorza Ciechowskiego.
9: Najczęściej to był taki punkt programu domykający te pierwsze 3 miesiące w sezonie odnowy. Podobnie będzie w tym roku, koncert jest trochę później niż to zazwyczaj miało miejsce, tym razem 19 grudnia, po to, by te wszystkie ważne wydarzenia grudniowe w jakiś sposób w tym kalendarzu umieścić. Ale też i bliżej rocznicy, oczywiście, czyli bliżej świąt, bliżej rocznicy śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Akademia Polskiego Filmu to natomiast inicjatywa w tej innej gałęzi działalności odnowy, działalności kinowej. Po raz pierwszy we współpracy z Filmoteką Narodową na naszym uniwersytecie będzie można uczestniczyć w tak zwanym wykładzie ogólnouniwersyteckim, który tym razem będzie polegał najpierw obejrzeniu filmu, a potem wysłuchaniu prelekcji do, czy wcześniej prelekcji do filmu, bądź później rozmowy po filmie. Będzie to przedmiot w ramach programu studiów, a u nas będzie można także poza programem uczestniczyć w tym wydarzeniu. Przez kolejne 3 miesiące, nawet dłużej, bo tak naprawdę do końca tego semestru, będziemy mieli szansę podziwiać najważniejsze dzieła polskiej kinematografii. To jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o program kinowy, co nie zmienia faktu, że w naszym kinie nadal będzie można oglądać filmy z stosunkowo bieżącego repertuaru. Oczywiście odnowa to nie tylko muzyka, to nie tylko kino, to także galerie.
10: Kontynuujemy tutaj działalność 2 galerii. Jak co roku również odbywa się u nas wystawa wizytówka, która podsumowuje najciekawsze prace z różnych kierunków naszego Wydziału Sztuk Pięknych, no i wspomniana już wcześniej sztuka natury. Natomiast w Galerii 011 odbędzie się wystawa Pauliny Krajewskiej-Maski. Będzie to nietypowa wystawa, która będzie zachęcała Was jako odbiorców do wspólnego tworzenia, odpowiadania na pewne pytania, które zadaje artystka. A w grudniu wystawa Jacka Zielińskiego, wystawa Misterium. Bardzo ciekawe prace, nieco mroczne, metafizyczne, ale też wystawa, która jest pewnym symbolem, ponieważ wracamy do pracy Jacka Zielińskiego. Kilkanaście lat temu Jacek miał swoją wystawę w Galerii 011 i jednocześnie będzie to ostatnia wystawa w Galerii 011.
2: SK Toruń.
9: W odnowie nie może także zabraknąć teatru, a tym najważniejszym elementem teatralnym, który funkcjonuje przez cały rok w odnowie, to studencki teatr Antrakt, który próbuje na tej scenie, także na drugiej scenie naszego obiektu i który myślę, że już czuje się tutaj jak w domu, taką mam nadzieję. Teatr Antrakt w minionym sezonie po raz kolejny udowodnił, że wśród teatrów studenckich jest zdecydowanie wyróżniającym się jednym z najlepszych w Polsce tego typu teatrów, tego typu inicjatyw. Po raz kolejny z najważniejszego wydarzenia teatralnego w świecie teatru studenckiego, czyli z Studenckiej Wiosny Teatralnej w Lublinie, przywiózł tym razem 2 nagrody, w tym nagrodę jury i z tego co pamiętam także nagrodę indywidualną dla aktorki przedstawienia Konstelacje. W wynieśliśmy ten sprzęt na tą scenę, żeby pokazać, że już czekamy na moment, w którym będziemy mogli otworzyć salę prób w Galerii 011 i to jest powód, dlaczego galeria zakończy swoją działalność. To jest przemyślana decyzja i jest ona związana także i z tym, że w ostatnim czasie, w ostatnim sezonie, w ostatnich latach pojawiło się wiele przestrzeni dedykowanych sztuce, malarstwu i ekspozycjom różnego rodzaju i mówię tutaj o przestrzeniach także na terenie naszego uniwersytetu. Stąd nie mamy takiego poczucia, że tej twórczości, która do tej pory pojawiała się w Galerii 011, nie będzie gdzie eksponować. Natomiast no, od dłuższego czasu czuliśmy pewną potrzebę, by młodym zespołom, czy zespołom, które po prostu chcą znaleźć swoje miejsce, zaproponować salę prób. I to powinno się wydarzyć na początku przyszłego roku. Sprzęt już czeka. Ten sprzęt czeka już tylko na dostosowanie sali. Wraz z końcem cyklu Galerii 011 przystosujemy salę i w jakiejś mierze wrócimy do tradycji i korzeni tego miejsca.
10: Tak, chciałam powiedzieć, że chcemy wrócić do tych korzeni. Tam niegdyś się odbywały legendarne wręcz próby, chociażby zespołu Republika. Chcemy do tego nawiązać i stworzyć taką przestrzeń dla wszystkich młodych, ale nie tylko, dla wszystkich artystów, którzy nie mają się gdzie podziać i którzy chcieliby skorzystać z takich przestrzeni.
9: Odnowa jest w procesie pewnych zmian, o czym wiemy, od minionego roku i to będzie z jednej strony pewnie okres pewnych pożegnań w naszym zespole. Funkcjonujemy nadal z Maurycem Męczekalskim, wieloletnim, bardzo zasłużonym do tego miejsca dyrektorem, który zgodnie ze swoimi zapowiedziami po raz ostatni prowadzi festiwal jazzowy, jak i festiwal bluesowy, a z kolei no, pojawiają się tym razem już przez nas proponowane wydarzenia, czy w nowy sposób tak naprawdę sformatowane, jak koncert specjalny, jak no także i w kolejnym roku festiwal Klamra, też w nowym wydaniu, jak też i rozwijany majowy boom poetycki. Czym będzie charakteryzował ten rok? Myślę, że to będzie kolejny krok tych zmian. Odnowa nie przechodzi rewolucji, tylko pewną ewolucję.
10: Muzycznie dbamy o to, żeby zachować pewne korzenie, ale żeby też wyjść naprzeciw młodym. Stąd takie koncerty jak Alien i Mighties, czy pojawia się coraz więcej u nas hip-hopu, bracia Figo Fagot, którzy są dedykowani, kierowanym koncertem głównie do studentów, bo taką widzieliśmy potrzebę, skoro te zespoły są zapraszane chociażby na Juvenalia. Także chcemy połączyć tradycję i zostawić to, co gdzieś tam przez wiele, wiele lat budowało Odnowę, ale musimy i chcemy wyjść naprzeciw też nowym, młodym pokoleniom.
9: W kontekście tych młodych pokoleń też otwieramy się na aktywność młodych ludzi. Stąd propozycja i plan stworzenia sali prób, stąd chęć rozwijania teatrów studenckich, bo mówimy o Antrakcie, ale to jest no już teraz nie jedyny teatr, który u nas próbuje. Liczymy, że takie inicjatywy będą czuły się w tym miejscu po prostu dobrze. Dlatego też chcemy znaleźć pewnych liderów w środowisku studenckim i w tym zakresie ważną inicjatywą będzie powrót do wolontariatu, więc otwarcie na młodych ludzi, na to, żeby oni gdzieś też sugerowali, jak ten program mógłby wyglądać, co oni widzieliby w tym miejscu, to także jest ważny cel na ten najbliższy rok.
3: Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Odnowa planuje również w tym roku remont. Co więcej, Galeria 011 przestanie istnieć, a jej miejsce zajmie sala prób dla młodych zespołów. Studenci mogą także ponownie zgłaszać się do wolontariatu w Odnowie. Forma ta powraca po przerwie. Pełny kalendarz wydarzeń znajdziecie na stronie odnowa.umk.pl.
2: SK Toruń News.
3: Renata Grudzińska. Toruńscy żużlowcy są na ostatniej prostej do obrony tytułu Mistrza Polski. Pierwszy mecz finałowy w Toruniu zakończył się wynikiem 55-35. To bardzo duża przewaga przed spotkaniem we Wrocławiu, które z pewnością nie będzie dla toruńskich aniołów łatwe. O wynik spokojny jest za to trener Jan Ząbik.
11: Na pewno nam potrzeba 36 punktów, a resztę niech sobie wezmą oni, żeby na pocieszenie, nie? Dlatego jestem spokojny o to, że sobie chłopacy poradzą, bo się przygotowujemy jak do każdego meczu. No i widać, że wyjdzie tylko na plus, nie? Na pewno będzie walka, bo oni nie będą chcieli tak oddać to po prostu. Ale znając naszych chłopaków, a mamy do zrobienia dużo rezerw, nie? Także każdy bieg będzie ważny i nie tylko patrzeć na to, czy oni zwyciężą, nie? My musimy to obronić i nic więcej.
12: O naszych młodziaków też się pan nie martwi, bardzo dobrze jeżdżą.
11: Ciężka praca pozwoliła na to, że ci chłopacy robią coraz lepszy wynik. No i to się cieszy, no bo następnych nie mogę jechać do Wrocławia, bo mamy finał z tymi najmniejszymi w Rybniku i muszę jechać do Rybnika, nie? Ale tam też będę oglądał i życzę im wszystkiego najlepszego, nie?
3: A jaki wynik niedzielnego spotkania obstawiają toruńscy fani żużla? Jak długo kibicują i dlaczego wybrali akurat czarny sport? O to wszystko pytała ich nasza reporterka Maria Nowak.
13: Jaki pan wynik obstawia?
14: No ja obstawiam, że Apator może nie wygra meczu, ale utrzyma przewagę, tak z 5 punktów zostanie.
15: Ja myślę, że Apator wygra 48-42.
13: Okej, okay, konkretnie.
15: Zwycięstwo, tylko trzeba tak myśleć. Po zwycięstwo, nie żeby bronić, tylko po zwycięstwo.
16: No na pewno Toruń wygra, chociaż nie z takim dużą różnicą jak u nas, ale mam nadzieję, że wygramy dwa te finały.
13: Jak to jest być kibicem żużla w Toruniu?
14: Całkiem fajnie, ja jestem kibicem krótko tak naprawdę, bo ja nie pochodzę z Torunia, tak przez moją narzeczoną jak tutaj. Przyjechałem, teraz już obecnie żonę i tak ona była kibicem żużla i tak się wkręciłem, bo tutaj jest taka bardziej rodzinna atmosfera na żużlu niż na piłce, więc to mi się spodobało, że całe rodziny przychodzą.
15: Fajnie, no ja jestem kibicem żużla od 40 lat, także i tej drużyny Avatara Toruń. Pierwszy raz byłem na meczu, chyba miałem 8-6 lat. To jest fajna atmosfera, rodzinna, tak jak pan tutaj powiedział, jest rodzinna atmosfera. Poziom światowy, bo to jest poziom światowy, to tak rzadko się zdarza, żeby w takim 200-tysięcznym mieście był taki poziom światowy, nie? Mistrzowie świata jeżdżą w drużynach, także można fajnie sobie obejrzeć mecz. No pierwszy raz to byłem z wujkiem, bardzo dawno temu, także i tak we mnie to się zaszczepiło, tak jak kibicowanie, nie? Ale tak na serio to tak w latach 90. 90, 91 to tak prawie co mecz chodziło.
16: No ja poznałam mojego męża, który był wielkim fanem, no niestety mnie zaraził. I tak żyje.
13: Rodzinnie.
16: Tak, tak.
3: Finałowe starcie Press Grupa Deweloperska Toruń i Sparta Wrocław w najbliższą niedzielę o 19.30 we Wrocławiu.
2: SK Toruń.
3: Toruński dwór Artusa przechodzi remont. Prace trwają m.in. w sali wielkiej czy na dachu. To wszystko w związku z projektem 7 cudów Torunia. Na temat trwających prac nasza reporterka Maria Nowak rozmawia z dyrektorką dworu Artusa, Dorotą Płoską-Grzybowską.
17: Teraz jest taki najbardziej gorący czas. Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie w sali wielkiej, która już jest wyłączona z użytku i w której dzieją się niebywałe rzeczy, ale bardzo ważnym elementem tego jesiennego okresu remontowego jest wymiana dachu nad kafeterią, czyli nad restauracją, która jest w dworze Artusa. To dosyć skomplikowane przedsięwzięcie, bo trzeba zdemontować szyby ze starego dachu i zamontować nowe. I to właśnie przed nami, ten proces zaczniemy pod koniec tego tygodnia.
13: Byłam przed chwilą w sali wielkiej, tam też się dużo dzieje, rusztowania, żyrandole są opuszczone.
17: No więc sala wielka przechodzi gruntowną renowację, pierwszą od momentu, kiedy został jej przywrócony dawny blask w latach 90. ubiegłego wieku. Zespół konserwatorski pracuje nad nadaniem nowego blasku sali wielkiej, ale do tego też te prace, które są dla nas szczególnie ważne, czyli te, których nie widać, a które potem powodują, że możliwość organizacji wydarzeń jest o wiele łatwiejsza, czyli przede wszystkim prace związane z instalacjami elektrycznymi, instalacjami monitoringu, instalacjami sieciowymi, czyli te, których nie widać, a te, które są dla nas bardzo ważne. W kolejnym etapie żerandole są opuszczone, czekają oczywiście na swoją renowację, będą wyjeżdżały z dworu Artusa. W jakiej formie tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będą całe odrestaurowane. Odrestaurowane będą też balkony, a potem jak już to wszystko uda się pięknie przywrócić temu wszystkiemu piękny blask, to sala wielka wyposażona będzie w zupełnie nowy sprzęt audiowizualny i nagłośnieniowy i tu trzymamy ogromnie kciuki, żeby te wszystkie prace, które zaplanowaliśmy, pozwoliły nam na przywrócenie balkonów dla publiczności.
13: Jak długo będzie trwał ten remont?
17: Remont odbywa się w ramach projektu 7 cudów Torunia, szlak po unikatowych zabytkach UNESCO. Przewidywany koniec wszystkich prac to rok 2029. Całość budżetu tego remontu to 14 milionów i oczywiście remontujemy też te elementy mniej reprezentacyjne, więc remontujemy klatki schodowe, tworzymy multimedialną ścieżkę zwiedzania, którą mamy nadzieję otworzyć w 2029 i to, co niewidoczne, a jednak bardzo ważne, czyli dach. Wzmocniliśmy konstrukcję dachu i w tej chwili trwają prace nad odświeżeniem dachu. Kładziemy nową papę i odświeżamy też tamten element.

0: roku.
1: SK Toruń.
0: Czas na pierwszą w sezonie 2026-2027 premierę w Teatrze Willa Machorzycy w Toruniu, czyli Szekspir i jego Tytus Andronikus. Dramat ten zdecydowano się połączyć z wrestlingiem. Skąd taki wybór? O to pytamy reżysera Marcina Libera.
2: W tym przedstawieniu jest dużo, w tym tekście u Szekspira jest bardzo dużo przemocy, scen przemocy i chciałem, żebyśmy my mieli taką możliwość jako widzowie oglądania tego w sposób jakiś umowny, tak? Fantastycznie do takiej umowy nadaje się wrestling. To jest ta sztuka walki, która jest trochę reżyserowana, inscenizowana, ale polega na tym, że jest zawiązywana umowa taka jak w teatrze z widzem, że wierzymy w rzeczy, które są czasami nieprawdopodobne, tak? My je uprawdopodobniamy, natomiast no, ta przemoc jest umowna, tak jak jest umowna w teatrze, tak samo jest umowna w wrestlingu i to jest ten klucz. Zapraszamy trochę na taką galę wrestlingową. Nie trenuję, ale kibicuję. Jestem, że tak powiem, kibicem, fanem polskiej profesjonalnej ligi w wrestlingu. Miałem tą przyjemność oglądać to pierwsze walki w Komunie Warszawa, w Teatrze Komuna Warszawa, który organizował to pod patronatem, znaczy pod takim hasłem Sport w Teatrze i tam poznałem zawodników, a potem osobiście Johnny'ego Blade'a i Biesiada Stronga, który miałem przyjemność i zaprosić do współpracy. Ja Państwu, mam nadzieję, będą mieć przyjemność oglądać ich na scenie. Pytanie najważniejsze, dlaczego Tytus Andronikus i dlaczego dzisiaj? Jest to tekst, który jest bardzo, bardzo współczesny. My go nie uwspółcześniamy, znaczy nie dajemy takich wyraźnych linków, które by się były odnosiły do teraźniejszości. Mam taką wiarę w widza, który jest inteligentny i wrażliwy i też jest prawdopodobnie tak jak ja przejęty światem, który jest nas otacza i tym, co się dzieje w świecie. I że będzie ten tekst interpretował sobie po swojemu i wysłyszy w tym tekście, co jest zapisane 400 lat temu i co jest aktualne dzisiaj. Ta sytuacja, która nas otacza, jest tak dojmująca, że trudno nie interpretować wszystkiego przez to, co się dzieje w świecie. I to pozostawiam widzowi. Natomiast dla mnie to jest bardzo ważny gest taki. Teatr ma taką trochę powinność, umiejętność, możliwość wyprzedzania historii, znaczy robienia takiego kroku do przodu. I mam nadzieję, że my będziemy w tej samej niedługo sytuacji, czyli będziemy w sytuacji po wojnie i będziemy w sytuacji pokoju. Życzę nam tego, żeby ten świat był spokojny jak najszybciej. No ale okazuje się, że tak jest to też zapisane u Szekspira, że utrzymanie tego pokoju jest trudniejsze niż wygranie niejednej bitwy. Więc tu się pojawia teraz ta historia. Otwieramy, jesteśmy po wojnie i teraz co się wydarza? Jak utrzymać tą sytuację stabilności, pokoju? Nie popaść w taką spiralę przemocy i zemsty.
0: Jak aktorzy odbierają dramat Szekspira?
3: Przejście potrzebne. Rozsądźcie się, ludzie, ponieważ idzie Tytus Andronikus.
4: Adam Cywka, Tytus Andronikus. Tak jak w każdym przedstawieniu chcemy opowiedzieć o ludzkiej kondycji, która wydaje się być w dosyć kiepskim stanie, skoro jedynym imperatywem tych ludzi jest żądza zemsty, która objawia się jakimś przepotwornym okrucieństwem i to są ludzie, którzy działają jakby bez kontroli, bez limitu, bez refleksji, bez zastanowienia. Nie mają innych narzędzi, aby wymierzyć sprawiedliwość, tylko jedno, czyli no, doprowadzić do nieistnienia przeciwnika.
5: No tak, Tytusie. Matylda Podfilipska, Tamora. Tak, Tamora jest zobligowana do pomsty. Śmierć dziecka, myślę, że wszystko w tym momencie przekreśliło w jej życiu i nic już nie jest ważniejsze. Stąd przekroczenie takiej granicy powoduje falę zła, falę śmierci, którą bardzo trudno zatrzymać i potrzebna jest ogromna mądrość i ktoś, kto potrafi niezwykle mądrze tą równowagę zachować, żeby przywrócić szansę do współistnienia.
6: Ja, Andronikus, wracam niczym okręt, co wziąłem z domu, zostało za morze.
1: SK Toruń.
0: Do współpracy przy spektaklu, jak wspomniał reżyser, zaproszono profesjonalnych polskich wrestlerów, czyli Johnny'ego Blade'a i Biesiada Stronga.
7: Ile jest teatru w wrestlingu? Ja bym powiedział, że bardzo dużo i bardzo mało. Używamy z jednej strony podobnych metod, a z drugiej strony kompletnie innych narzędzi, kompletnie nie mamy takiej sceny. Mamy ring. U nas się na przykład gra z publicznością. Tutaj z tą publicznością interakcji jest znacznie mniej. Publika będzie tutaj całkowicie cicha, co będzie dla nas w ogóle nowością, praca z taką publiką.
8: No na pewno to będzie jakieś nowe wyzwanie, bo jednak jak publiczność reaguje, jest o wiele łatwiej robić ruchy.

0: dużo mniej stresu, a tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dostaliśmy propozycję, a my jesteśmy bardzo otwarci generalnie na różnego rodzaju współpracę z filmami czy teledyskami. No i się trafiła propozycja w teatrze, to bardzo mnie to ucieszyło też, bo zawsze chciałem czegoś takiego spróbować.
1: No też ja uważam, że bardzo naturalnym dla wrestlingu jest to, że wrestling jest trochę taką platformą, która może cię wybijać na inne dziedziny mediów, sztuki i rozrywki. Że to jest coś, co z wrestlingiem już myślę, że od lat 70. po prostu jest.
0: Praca bardzo dobrze przebiegała ze względu na ich umiejętności aktorskie, teatralne. Wielu rzeczy nie trzeba było ich uczyć, trzeba było ich nauczyć pewnych ruchów, a resztę takich jak właśnie praca po prostu do publiczności, czy praca twarzą, już tutaj trochę mniej, bo są maski, ale to jest dla nich było bardzo proste i nie trzeba było ich tego uczyć po prostu, bo sami wiedzieli, o co chodzi.
1: Zaczynaliśmy od znienawidzonej przez wszystkich aktorów tutaj rozgrzewki. Była bardzo lightowej wersji, nie robiliśmy takiej, jak robimy na ringu, żeby się przygotować przed walką. No też tutaj była taka sytuacja, że każdego musieliśmy po prostu bardzo konkretnej rzeczy nauczyć, a niekoniecznie takiego, powiedzmy, ogaru w ringu, jaki wrestler powinien mieć w walce, tak? Tylko bardzo konkretne, wyreżyserowane scenki, co no ułatwiało robotę, tak? Bo nie trzeba było wszystkiego uczyć od zera, tylko po prostu potrzebne konkrety i poszło sprawnie z tymi ludźmi. Mega super. Było nam powiedziane, czego się od nas wymaga, że teraz chcemy scen przemocy, żeby było widowiskowo, no to układamy takie rzeczy, żeby było widowiskowo po prostu, tak? Tutaj reżyser no, nie miał znajomości, że tak powiem, tych ruchów, akrobacji, rzutów, które wykonujemy, ale jak mówił, czego chce, to my wiedzieliśmy, co zrobić po prostu, tak?
0: Mamy jedną scenę, gdzie pokażemy to, co byśmy zrobili normalnie w ringu występując. Myślę, że się wszystkim bardzo spodoba to. Będzie akrobatycznie i brutalnie.
1: No w teatrze pewnie tego nigdy nie puszczali. No ja się bardzo cieszę, w sensie naprawdę bardzo cieszy mnie to, że to idzie w takim kierunku. Pamiętam, jak zaczynaliśmy pokazy robić wrestlingu w Teatrze Komuna w Warszawie, to ja wtedy rozmawiałem z dyrektorem tego teatru, że dla mnie to jest jakiś kamień milowy na to, żeby otwierać wrestling na właśnie to, co mówiłem wcześniej, na te kolejne gałęzie sztuki, rozrywki, mediów i tak dalej, i że teatr to jest coś, co jest moją ambicją, żeby w tym kierunku poszedł wrestling, w Polsce akurat, w Stanach poszedł w innym kierunku. I faktycznie, no, w ten sposób nas znalazł Marcin Liber i jesteśmy tutaj, więc ja się po prostu, no, bardzo się jaramy po prostu z Biesiadem, że możemy tutaj być i w tym uczestniczyć. Wszystkie maski użyte na potrzeby teatru to są maski zamówione z Meksyku. Są to maski autentycznych wojowników, tak zwanych luchadores, ponieważ w Meksyku wrestling rozwinął się kompletnie inaczej, tam to się nazywa lucha libre. Tam wrestler, oprócz zakładania trykotów, zakłada te ikoniczne maski i maska jest tożsamością danego wrestlera i wielką hańbą dla niego byłoby pozwolić się tej maski pozbawić, bo kiedy tracisz maskę, tracisz tożsamość. Luchadorzy reprezentują bardzo często problemy, na przykład meksykańskiej społeczności, ale też te dobre aspekty życia.
2: Premiera spektaklu Tytus Andronikus na deskach Teatru Wilhelma Chorzycy w Toruniu już w ten piątek, 2 października o godzinie 19:00.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

muzyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez